0: SK2 Wrocław.
1: Forcą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow.

0: club au vent. On ne sait pas trop mon stop. Ej, sont to popląk. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Wrocław.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny wsiąść.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Wrocławskie osiedle na Dodrze, kiedyś zaniedbane i zapomniane, dziś dzięki artystom i samym mieszkańcom pełne kolorów, rzeźb i figur, odwiedzane przez mieszkańców, ale i turystów. Historię kolorowego podwórka poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Jesteśmy w kolorowych podwórkach, to symboliczne miejsce i ładne miejsce, ale przede wszystkim ważne miejsce. Co możemy powiedzieć o jego historii?
3: Mariusz Mikołajek, artysta, malarz.
4: No historia jest, że tak powiem, i długa i krótka, bo 10 lat temu stworzyliśmy fundację, OK Art się nazywa, za namową ówczesnego dyrektora Wydziału Kultury, bo wcześniej ja, Witek, który ją stworzył, mój syn, robiliśmy różne działania z ludźmi, ale były to działania nie oparte na współpracy bezpośrednio z miastem. Dyrektor Wydziału Kultury wtedy zadzwonił do mnie i poprosił, powiedział, że remontują różne obiekty w przestrzeniach na Dodrze, wewnętrznych, w podwórkach. Wiedział, że mam doświadczenie w pracy z ludźmi różnymi w obszarze sztuki i wręcz powiedział, żebym poprosił, żebym stworzył fundację, bo to da szansę po prostu na wystartowanie w konkursie. No i stworzyliśmy taką fundację, no i zaproponowano tak, żebyśmy na Jagiellończyka taki obiekt, ale on był dla mnie przynajmniej za duży. Zadecydowałem jako szef fundacji, że nie chcemy się zajmować budynkiem, tylko chcemy się współpracować z ludźmi, po to się to robi, prawda? No i ten obiekt tutaj mi się strasznie spodobał, w oficynie Roosevelta 5A, tutaj jest adres, bo po prostu jest mniejszy, tu są tylko dwa pomieszczenia do pracy, góra, dół, toalety, malutkie jedno pomieszczenie takie magazynowe i koniec, tu nic więcej nie ma, a druga rzecz, która tu jest rewelacyjna, to to, że jest w samym centrum tego podwórka i wszyscy ludzie wokoło, w takiej elipsie, mogą zerkać, co tutaj się dzieje, prawda? Czyli artyści są na widoku. Tak to się zaczęło, złożyliśmy papiery, wygraliśmy ten konkurs, no i zaczęliśmy tu historię, no ale też początek tej historii, no pisaliśmy już w taki sposób, żeby wygraliśmy konkurs, a klucze dostaliśmy po 2-3 miesiącach, ale już wiedziałem, że to miejsce nie powinno prowadzić jeden, dwóch artystów, tylko że to powinno być grono różnych, z różnym wieku twórców, żeby to, bo to też ludzi edukuje, też pokazuje im, jak różni ludzie w tą sztukę wchodzą i tak dalej. I też różni artyści inaczej prowadzą te warsztaty, więc zaprosiłem do współpracy kilku młodych twórców, a też no Witek był pod ręką, mój syn tak samo, bo mój syn w ogóle współtworzył nam, Jan Mikołajek współtworzył tą fundację. Postanowiliśmy, żeby siąść na ławkach tutaj, bo ich było dużo wtedy tutaj przed tym budynkiem i po prostu zacząć malować, rysować. Ja malowałem kiedyś dużo portretów akwarelowych. No to siadłem, zacząłem malować portrety akwarelowe. Miłosz Flis rysował portrety dzieciom, ale nie tylko dzieciom. Bardzo dużo ludzi się przyjęło. Ja chyba z tych portretów namalowałem z 50. On narysował ze 100 rysunków. I oddawaliśmy to ludziom, oczywiście za darmo. No i mówiliśmy, jaka jest sytuacja. No więc ludzie tutaj jedni myśleli, że to powstało, bo to ma być coś takiego, że ktoś to kupił i tak dalej. No jak się dowiedzieli, że to artyści mają prowadzić, no to ogólnie to było miłe, tym bardziej, że artyści zaczęli im portrety robić za darmo, więc to było już w ogóle na czasie. Ale też przede wszystkim poznawaliśmy się, prawda? Bardzo ciekawe różne osoby przychodziły, niektóre już nieżyjące i po prostu zawiązywała się rozmowa, jak to jest przy malowaniu portretu, o wszystkim, o życiu i o innych sprawach. Witek i Jasiu to fotografowali, powstał doskonały materiał dokumentacyjny i mówiliśmy ludziom, że za 2 miesiące około poinformujemy, będzie otwarcie, przyjedzie pan prezydent, bo tak było zapowiadane nam, na pewno dyrektor Wydziału Kultury, że oni tutaj powinni przyjmować tych gości, a my jesteśmy dodatkiem do tego. No ale wiadomo, no, ludzie musieliby przyjść, żeby przyjmować, no ale właśnie poprosiłem, zawsze prosiliśmy ludzi, żeby odnieśli te portrety właśnie tydzień przed imprezą, że my po prostu damy informację, zresztą już dawałem wtedy, że to było, bo w październiku mieliśmy otwierać, więc tak, żeby na początku października odnosili te portrety, to my wtedy je oprawimy, prawda? I zrobimy z tego wystawę. No i to też była taka, no bo to jest skomplikowana sytuacja, komuś coś malujesz, on to bierze do domu, a potem ma odnieść, prawda? No ale to już, to wiedziałem, że to nam pokaże, na ile my jesteśmy już w jakiejś takiej drobnej zażyłości z tą społecznością. No i to pokazało, że jesteśmy w zażyłości, bo 95% ludzi te portrety odniosło. Przyniesi też za namową i propozycją Witka Liszkowskiego. On w latach 70. jeszcze robił takie projekty z mieszkańcami różnymi na ulicach. Stoły takie, na których pokazywał w ogóle życie ludzi poprzez ich fotografie. No i tu ludzie też przynieśli swoje fotografie. No nie wszystkie rodziny, ale kilka osób tych przyniosło. Stworzyło to bardzo ciekawą sytuację w ogóle, bo faktycznie jak przyjechał pan wiceprezydent Grell, który tu u nas od tego momentu już właściwie na każdą rocznicę bywał, potrafił tutaj 3 godziny spędzić po prostu na imprezach. Wyraźnie to miejsce go w jakiś sposób tam dotknęło, bo atmosfera była niesamowita, już jak zaczęliśmy pracę z ludźmi. No i po prostu ludzie przyszli wtedy. Poczęstunek był i tak dalej. I tak to miejsce się otworzyło. No i wtedy to tabuny, dzieci, starszych osób trochę i to prowadziliśmy. I tak po roku właśnie przyszło mi do głowy, że, bo to było miejsce wyremontowane i te spekulacje były takie, dlatego że miejsce zabaw było i śmietnik, ale wszystko wokoło to było bardzo zaniedbane. No zaniedbane to takie słowo delikatne. Po prostu często śmierdzące, opuszczone bramy, obsikiwane. I tak po prostu tak to wyglądało, no wokoło. Elewacje sprzed 40 lat, jakieś dziurawe, opadające i tak dalej. No i tak mi po roku przyszło, żeby po prostu wyjść na tą przestrzeń. Ja nigdy nie malowałem street artu, ja jestem artystą malarzem, maluję w swojej pracowni od kilkudziesięciu lat obrazy. Jest to mój zawód, moja pasja i też część, bardzo ważna część mojego życia, ale która mnie też nauczyła wiele i też pokazała, jak dużo to można dużo dać poprzez sztukę innym osobom, prawda? Bo ja z tymi swoimi obrazami to wychodzi. Oprócz tego, że je malowałem i robiłem wystawy w jakichś muzeach czy galeriach, to też wychodziłem w takie miejsca bardziej ekstremalne, jak więzienie, dom dziecka, Monar. I tam robiłem wystawy, spotkania, szkoły i tak dalej. I widziałem, jak dużo dla ludzi może znaczyć takie spotkanie po prostu szczere w obszarze sztuki. Jak dużo może to zmienić w moim życiu oczywiście, ale też w życiu innych osób wokoło, gdzie zawiązywały się fantastyczne rozmowy i po prostu szczere przede wszystkim. No to jest podstawa, tak jak szczerość jest zupełnie podstawą w pracy twórczej, w pracowni, jak jesteś sam na sam, czy z kawałkiem gliny, czy z płótnem i farbami, to samo dotyczy, jak ty wychodzisz do człowieka, prawda? To jest podstawa. Tak mi przyszło do głowy, żeby wejść tutaj na tę elewację. Powiem szczerze, że na przykład Witek był już, mówi, co to, oszalałeś, my już mamy swoje lata. Bo to trochę tak wyglądało, no. Bo my nie chcieliśmy wchodzić tak, jak to street art wchodzi, prawda? Bo street art wchodzi, że to zazwyczaj w nocy się nie ma nic. Jest jak na przykład jakaś elewacja opuszczona, obsyfiona czy tego i nagle się pojawia fajny obraz, nawet na takiej obsyfionej świetnie to wygląda, tylko czy wiadomo, że to zaraz opadnie, prawda? No my tutaj nie jesteśmy typowymi takimi artystami, bo u nas od początku ważne było, żeby zacząć od remontu tych, tak jak potrafimy, no wynajęliśmy firmę, ona niestety się nie sprawdziła, więc wiele trzeba było własnymi rękami też robić. Budowlańcy, których tu poznaliśmy, pojedynczych osób, szczególnie pan Witek nam bardzo pomógł, taki już na drugim podwórku, bez niego to byśmy nie ruszyli tych najgorszych fragmentów. No i tak do trzeciego, czwartego, piątego metra po prostu zbijaliśmy te tynki, gruz się wywoziło i nakładało po prostu ten. I wtedy też widzieliśmy, jak szacunek ludzi zaczyna wzrastać względem nas, bo jednej rzeczy ich dzieci doświadczały tutaj fajnych rzeczy na warsztatach, no ale cały czas byliśmy jakimiś artystami tam gdzieś w czymś tam, no oczywiście prowadzącymi jakieś fajne warsztaty i tak dalej, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy remontować to podwórko, no trochę potu tu się wkładało i tak dalej, to te różne społeczności, które tu żyją, bardzo różni ludzie, naszego społeczeństwa, no po prostu jakoś no, szacunek czułem to, że wzrasta do tego, no i potem jak już te tynki położyliśmy, no to trwało tam z 2-3 miesiące, to zaczęliśmy to malować, ale malowaliśmy na kolory, że to szło na przykład żółcienie, przychodziły fiolety, błękity, potem błękity, fiolety w jakieś zielenie, prawda? I tak szło wokoło, no i wszyscy byli przekonani, że to już jest piękne dzieło, które powstało i zmieniło im rzeczywistość. I to było fantastyczne, bo po prostu to już zmieniło tą rzeczywistość, no bo z obsyfu zrobiliśmy coś kolorowego i fajnego, prawda? Po prostu no, nieopadającego i tak dalej. Ale no to nie była rzeczywistość. Zanim zaczęliśmy na tym malować murale, to tam minął miesiąc, dwa, ale nikt tego nie sprayował. To było fajne, że to po prostu nie było niszczone kompletnie. I wtedy jak no, ludziom, zresztą ludzie już widzieli, po co my to robimy. Ci, którzy tu przychodzili na warsztaty i tak dalej, oprócz dzieci mieliśmy i trochę młodzieży, fajnej bardzo, i starsze osoby, no to powiedzieliśmy, że teraz będziecie mogli namalować swój pierwszy mural w życiu. I ludzie wybierali na przykład motyw czy obraz. Pani Irena Korzeniska wybrała obraz, który malowała, marynistyczny obraz taki ze skałami, piękny, morski. No i właśnie powstał mural taki ze skałami, gdzie pani Irenka stoi na brzegu, maluje obraz. Ten obraz, który widzimy, to ona ma na sztaludze i go maluje, prawda? No i przyszło do głowy nam wtedy, żeby po prostu zacząć też jakieś ryby ulepić, ptaki, no i ryby zaczęły z ptakami latać w przestrzeni, ale też pływać w wodzie. No po prostu ta ceramika, bo też problem był w tym, że my tu mamy piec ceramiczny, no bo się uparliśmy, żeby miasto ten piec tu kupiło, prawda? Widzieliśmy, jak ważne jest lepienie, ale też lepienie, żeby to coś zostawało. Ludzie sobie tu lepią, komuś coś dają w prezencie, ale wiele rzeczy zostało. powstawało. I te rzeczy po prostu poszły w dużej mierze na mur, a potem już na mur były też lepione, prawda? No i zaczęły powstawać murale ludzi, gdzie my nadaliśmy temu tytuł ogólnie podwórko atelier sztuki, czyli po prostu, co to jest atelier sztuki, tam wszystko może powstać, prawda? Więc każdy temat. No więc, ale tematy, jak my nie tyle narzucaliśmy, tylko sugerowaliśmy, na przykład rajski ogród, no to takie, żeby każdy mógł coś tam włożyć. No, do rajskiego ogrodu, no to każdy coś, no, czy listek drzewa namaluje, czy zrobi, dajmy na to, nie wiem, koczkodana na drzewo, czy banana domaluje, no to wszystko się w rajskim ogrodzie po prostu mieści. No to taki jest właśnie rajski ogród, że jest tam wszystko. No i po prostu czy toń morza. Pamiętam, jak syn Jasiu mówi, tato, musimy zrobić głębiny morza i zaprosić, żeby ludzie przyszli, bo tylko korzystali z pieca ci, którzy tutaj przychodzili. Żeby każdy przyszedł i ulepił swoją rybkę do toniu morza. No i wtedy ze 100 osób tu przyszło lepić rybkę. A przyszedł między innymi Zenon Dębowski, ślusarz z zawodu, który wziął kawałek gliny i ulepił w domu tą rybkę. Jak zniósł ją, no to po prostu to była świetna rybka. Rybka po prostu marzeń. No i od tego momentu Zenek wszystkie większe formy ceramiczne, takie niektóre, na przykład na drugim podwórku jest taka, tasie są, jeden ptak ma 3 metry, to są przez niego lepione. No i tak to zaczęło po prostu tu funkcjonować, że oprócz prowadzenia warsztatów i budowania tej relacji z ludźmi w tym normalnym, wspólnym tworzeniu, prawda, jakby wyzwalaniu w ludziach też pasji do tego, odnajdywaniu tej pasji w nich, no. No, świetne dziewczyny tu były, do którym stworzyliśmy możliwości w ogóle. One przychodziły i rysowały mangowo. Fajnie to robiły, prawda? To bo taki zachwyt jest w młodzieży nad tym, tą rzeczywistością, no ale załatwiliśmy, płaciliśmy modela i miały 2 razy w tygodniu na górze rysunek po prostu z natury. Teraz dalej na przykład Laura rysuje mangowo, ale robi to naprawdę lepiej, bo wszystko wychodzi już z tego, że ona się po prostu napatrzyła trochę na ciało ludzkie, narysowała je tak, jak ono wygląda, nauczyła się trochę tego światła prawdziwego, prawda, od natury, obserwacji natury, bo wszystko się od tego bierze. No i Laura właśnie, obie poszły potem do liceum plastycznego, Laura i Julia, bardzo zdolne dziewczyny, to teraz tak uważam, niesłychanie wartościowe, dynamiczne w ogóle w tym, no. Także piękne to i namalowały też swoje tam kawałki murali, takie właśnie alamankowe. Pamiętam, jak żółwie malowały, to się tak pociły, tak były zdenerwowane. A potem jak już malowały, te swoje kawałki już się rozluźniły. No a potem to już w ogóle artystki się stały, prawda? Także no, to jest takie miejsce, które no, wyzwala w ludziach ten potencjał, który się opiera na wrażliwości naszej. Potencjał na to, żeby samemu tworzyć, ale też potencjał, żeby zobaczyć sztukę inaczej.
2: Jest to atrakcja turystyczna również dla wrocławian i dla turystów odwiedzających. Czy często tu właśnie przychodzą?
4: To pytanie też jakby nawiązuje do mojej odpowiedzi bardzo długiej, przepraszam za nią, na to pierwsze pytanie. Po prostu czym kultura jest? No proszę Państwa, no, wyszliśmy na podwórka, gdzie budynek był wyremontowany, ale wszystko inne było niewyremontowane. Ja nie będę opowiadał, jak podwórka wyglądały, no bo Państwo mogą sobie sami wyobrazić. Po prostu nie wyglądały dobrze, tu turyści nie przychodzili. A ludzie, którzy mieszkali, na przykład jak zrobiliśmy potańcówkę na drugim podwórku, bo zrobiliśmy to i pierwsze, podwórka Atelier Sztuki, przyszła pani z drugiego podwórka i przyniosła list. I ten list był podpisany przez 250 osób, że oni proszą, żeby u nich też zrobić takie podwórko. No więc powiedzieliśmy, że postaramy się, no skończymy to postaramy się zrobić u nich takie podwórko. No więc wszedłem na ich podwórko, to było podwórko bez śmietników, bez kanalizacji, większość elewacji to dziury powojenne i po prostu tynk, który opadł. No i było to i syf, no i szczury takie trochę większe niż normalne, czyli nawet niektóre dochodziły do 0,5 metra, no może przesadzam, ale było. No tak to mniej więcej wyglądało. I jak zrobiliśmy tam podtańcówkę wśród takich pojemników śmietnikowych, które w róg ustawiliśmy, żeby chociaż jakiś porządek był, bo ta podtańcówka już była, jak już się zdecydowaliśmy i zrobiliśmy część elewacji, remont środkowy i na tych elewacjach powiesiliśmy swoje obrazy, bo tak zaczynaliśmy projekt, tutaj na pierwszym podwórku też, że na tych elewacjach, które wyremontowaliśmy, na początku nawet na niewyremontowanych, robiliśmy wystawę naszych prac, pokazywaliśmy ludziom, co my robimy i tak dalej, żeby im pokazać też, no. No i to tak ta przestrzeń była udamawiana, że tak powiem, czy jakby przystosowywana do sztuki. No i tam zrobiliśmy właśnie wystawę i tą potańcówkę. Romowie, którzy tutaj na tym naszym pierwszym podwórku licznie mieszkają, poszli tam, puścili muzykę. Wszyscy wspólnie, zeszło ileś tam osób, może nie za wiele, ale no ileś tam osób zeszło, to na imprezie chyba ze 100 była, a może mniej trochę, ale była. ale przecież ujęło mnie zachowanie jednej pani, która podeszła do mnie, gdzieś tam się wtuliła we mnie z boku. Ja mówię, co się dzieje? Jak pan to zrobił, że ja mogłam po 25 latach, i ta pani miała łzy w oczach, mogłam zejść na swoje podwórko? No i pani zeszła na swoje podwórko, pobawiła się z nami, potańcowała, była naprawdę free i świetnie. Potem obrazy się ściągnęły i zaczęliśmy malować to drugie podwórko. Tam remont był strasznie ciężki, długo trwał. Malowanie było też dosyć... Tu nam dużo na pierwszym pomagali ludzie. Tam nam też pomagali, szczególnie pan Edward Stankiewicz, świetny gość. Bardzo w rzeczach technicznych i tak dalej. I w malarskich prostszych, jak malowaliśmy na przykład Mondriana, to wiadomo, że po... namaluj żółte, no to malował żółte na płasko i dwóch panów z nim tak samo, prawda? Ale jak już malowaliśmy bardziej skomplikowane fragmenty malarstwa, chociażby Frida Kahlo i tak dalej, no to już na przykład Frida Kahlo ja ciągnąłem, ale boki robiły dwie panie u nas z warsztatów, które już były po prostu zauroczone na przykład tą malarką i tak dalej. Przedstawienie, bo tak pomyśleliśmy, że nie można powtarzać tematu na drugim podwórku, tylko trzeba pokazać ludziom, że sztuka to nie jest tak zwany Picasso, który nie wiadomo jaki w ogóle jest, tylko że sztuka to jest wielość różnych artystów, różnych postaw, różnych... No i tam powstawały od Groty Lascaux murale poprzez sztukę egipską, starożytność, prawda? No i potem Munch, którego ja wskrzesiłem, bo bardzo kocham tego malarza, bardzo dla mnie jest bliski. I wiele, wiele innych, prawda? No surrealizm i tak dalej. I to wszystko jest opisywane, więc to podwórko ma też bardzo taki fajny aspekt, nie na siłę, ale jednak edukacyjny. Prawda? Że przybliża ludziom, oddala stereotyp, a pokazuje, czym sztuka jest i może być. Ale czym ona jest i może być w pracowni, to nie jest wszystko, bo czym ona jest i może być na ulicy, czym ona jest, może być w moim domu, w sypialni, czym ona jest po prostu, no nie wiem, no w sali kongresowej, czym ona jest po prostu wśród no, obradujących polityków. No jeżeli dopuścimy do tego, żeby ona była wśród nas, to byśmy się inaczej do siebie odnosili, byśmy przede wszystkim siebie szanowali, byśmy używali własnej wrażliwości w życiu osobistym, bo bez niej nie stworzymy nic. Dalej powiem, bez tej wrażliwości prawie nic nie zobaczymy. Nie zobaczymy dobrego obrazu, a przynajmniej nie zobaczymy go tak głęboko, jak możemy go zobaczyć, jeżeli nie zatracimy to, co w nas jest istotą człowieczeństwa. Zaczynając ten projekt, ja nie macałem, że zróbmy, może wyjdzie. Jak pamiętam, malowaliśmy drugą część, drugi kawałek muralu czy coś, przyszło trzech policjantów. Witek był na Liszkowski na drabinie. Ja stałem obok tej drabiny i policjanci pukali się w czoło. Mówi, co panowie robią? No malujemy. Ale po co panowie malują? No jak to po co? No żeby to miejsce się zmieniło. Ale to nie ma sensu, ci ludzie to wszystko zniszczą. No wie pani, no oni tu przychodzili i po prostu, no, do sytuacji. Ja tu też byłem w sytuacji, gdzie ludzie się cieli butelkami, prawda, i chciałem ich rozłączyć, ale mi wtedy mój syn odciągnął i całe szczęście, bo żebym tego projektu nie zrobił. Po prostu były takie realia życia, no. Czyli mówili tak, ale ja co innego doświadczałem w obszarze sztuki. Jak robiłem działania w domu dziecka, czy robiłem działania w więzieniu, czy robiłem działania w Monarze. Jak szedłem ze sztuką, często w miejsca, można powiedzieć, ostatnie, gdzie powinienem być wypluty z tymi swoimi obrazami, a czasami wykopany w ogóle przez swoją egoizm, pyszałkowatość czy inne rzeczy, to spotykałem się z szacunkiem i z tym, że ludzie często się tak mocno otwierali na to, co im proponowałem, czy proponowaliśmy, że to było po prostu dla mnie, nie, to mnie po prostu porażało. Ja jako artysta 30, 35, 40-letni, oprócz setek godzin, które spędzałem w pracowni malując obrazy, zacząłem spędzać dziesiątki, setki godzin, bo to zaczęła być mój taki po prostu idea fix, żeby to, co maluję, nie pokazywać tylko w zacnej galerii czy muzeum, chociaż czasami by się przydało, no, udało mi się to kilka razy, więc chwała Bogu, ale też po prostu wynosić to do człowieka, pokazywać. No, na dworcu zrobiłem przecież akcję działania w 92 roku. To właśnie było takie pierwsze działanie oficjalne, silne, które po prostu niesamowite działanie. PKP, popatrz, kiedy przechodzisz, popatrz, każdy przechodzi. Ktoś mi zapytał, dlaczego dworzec? Dlatego dworzec, że tam jest każdy człowiek i każdy człowiek tam jest równy, proszę państwa. To dlatego dworzec. No tylko dlatego. No, nie dla hecy, nie dla kombinowania, tylko dlatego, że tam w podróży każdy mógł zobaczyć to, co ja, Christos Mancios, Zbyszek Mil, Czesław Chwiszczuk zaproponowaliśmy. Dlatego. I wtedy robiąc tą wystawę nie wiedziałem, czym jest sztuka i kultura. To były robione rzeczy intuicyjnie. Wtedy, kiedy wychodziłem do więzienia, dalej nie wiedziałem. To były rzeczy intuicyjne. Ale jak kończyłem działania w tych miejscach, więcej wiedziałem i coraz mniej intuicyjnie działałem, a coraz większą miałem pewność, czym kultura jest i może być w naszym życiu. Wchodząc tu na podwórka, ja byłem pewny, że ludzie tego nie będą niszczyć. Może ktoś powie, ty jesteś głupi, pyszny i tak dalej. Moja siostra to przede wszystkim powie, że ona świetnie się wpisała w projekt, prowadzi teraz galerię, tu 150 metrów okej artu od tego miejsca, bo też postanowiliśmy na pewnym etapie jakby otworzyć w byłym sklepie spożywczym galerię, żeby ludzie zobaczyli, że te rzeczy, co robią tutaj, to wszystkie wejdą, a tam już nie wszystkie, prawda? Tam też robi, to jest chyba jedyna galeria w kraju, która my artyści pokazujemy razem z ludźmi. To są ich prace i nasze, prawda? Wspólnie. Wystawy robimy wspólnie. Świetnie ta galeria. Zapraszam Państwa na Jedności Narodowej 73. Piękne prace są ceramiczne, malarskie i tak dalej. Po najtańszych cenach. Dlaczego? Dlatego, że to jest takie miejsce, że tu wysokich cen nie można dawać po prostu. No to jest realne. No. To nie jest niszczenie rynku, bo to jest jedyna galeria taka w kraju. Także to jest niszczenie rynku w ogóle. Ludzi trzeba się nauczyć myśleć przyjaźnie o sztuce i o kulturze. Trzeba wyjść naprzeciw nich, stworzyć możliwości, że każdy może sobie coś kupić. Każdy może poczuć ten smak. Że kupił sobie coś od artysty czy coś pięknego, prawda, w galerii. Trzeba oduczyć ich bania się wejścia po prostu do galerii. To jest podstawa, to nie jest galeria komercyjna. Nie mamy tam przychodu, chodu i tak dalej, utrzymujemy właściwie sami, ale po prostu ona naprawdę jest takim małym płucem tego projektu, bardzo istotnym, ważnym, prawda? Ale już wracając do pani pytania tutaj o tych turystów, tak jak byłem pewny, że, byłem pewny, że ludzie nie zniszczą tego, no bo moje zaufanie, które miałem do ludzi, które mi towarzyszyło, czy w więzieniu, jak robiliśmy happening z Christosem Mandziosem, z 100 więźniami, gdzie najmniejszy wyrok to był 12 lat, prawda? To było niesamowite w ogóle to działanie wspólne. Ludzie się tak otworzyli tam. Upewniało mi w tym, jaki szacunek jest w ludziach, jak się nie przychodzi dla hecy dla nich, jak i wyzwala się w ludziach przez ich wrażliwość szacunek w ogóle dla tego, co im się proponuje. I ja wiedziałem, że tu, jeżeli uda się nawiązać relacje, a je jednak jakoś nawiązaliśmy, to nie my zaczęliśmy klasać to, ale ludzie z nami zaczęli to gruntować. Ludzie z nami zaczęli pierwszy mural, to nie nas, tylko pani Irenki. My jej pomagaliśmy, żeby to powstało, żeby było razem. Przecież ona pierwszy raz stanęła przed ścianą, 25 metrów długą. Gdzie ona by to sama namalowała, w ogóle zakomponowała i tak dalej. My po to byliśmy, żeby ludziom w tym pomagać. I ludzie to widzieli. I to wszyscy to widzieli. I zaczęli ochraniać to miejsce. Wszyscy, którzy tu żyli. I nikt tego nie niszczył. Nikt nie zniszczył nic przez 10 lat. I zaczęli się pojawiać po prostu turyści. Tak jak na tym pierwszym podwórku, tak po roku na drugim, gdzie nie było żadnego remontu, dalej biegały szczury, tylko było te elewacje zrobione. Śmietników nie było. No ale udało się dzięki wiceprezydentowi Grelowi, że powstały dwa śmietniki, czyli już została przez nich uporządkowana. A po 2 latach bodajże miasto zaczęło remont i teraz go skończyło chyba rok czy półtorej roku temu. I to jest absolutnie inna przestrzeń do życia w ogóle. Do życia. Wiecie Państwo, po prostu jaką mam drobną satysfakcję, że po prostu gdybyśmy nie namazali na tych ścianach te, dajmy na to, 2000 metrów kwadratowych murali, to ci ludzie nie mieliby tego remontu zrobionego. I na początku miałem taki odruch, że jak ludzie będą zakrywać, bo jak będą ocieplenia robić, no my się tyle napracowaliśmy, na przykład robiliśmy taki, jeden fragment jest na drugim podwórku, który z kibicami razem Śląska Wrocław robiliśmy z takim trochę aspektem patriotycznym, ale przedstawiający przede wszystkim przybliżający sztukę Grottgera, bo on był bardzo dobry i tak dalej. I tam dużo szczegółów było takich postaciowych, bardzo dużo czasu z Witkiem poświęciliśmy, a potem już ja, żeby to powstało, prawda? Żeby powstał ten mural i nagle ten budynek jest ocieplany, prawda? Czyli no masz w sercu coś takiego, no ale dlaczego? Tego i tak dalej. Ale potem zrozumiałem, no przecież ciesz się z tego, no to właśnie o to chodzi, że on został ocieplony. No ale tutaj z administracją weszliśmy w fajny kontakt i administracja sama, może byście to powtórzyli. No firma, która im to ocieplała, mówiła, pewnie powtórzę, ale jeżeli jakby no nie położycie na całości chropowatego po prostu tynku, no bo na chropowatym się strasznie malujemy nie sprayami, tylko pędzlami, więc po prostu jest tradycyjne malarstwo. No ale ci ludzie byli tak otwarci z firmy Dragon, z którą współpracujemy do teraz. Zostawiają nam rusztowanie, na 3 dni, 7 dni, 10 dni. My za to nie płacimy. I tak było na drugim podwórku, że zamiast coś się zwijać, no to zakryli celnika Rousseau. To był mural, który był 3 metry wysokości i 8 metrów długości. Zostawili nam rusztowanie. My zrobiliśmy bardzo prosty projekt. No to sami oni powiedzieli, możecie malować i administracja do samej góry. Ludzie chcą. Ale mówię, no nie namaluję do samej góry, bo wydam na farby 4-5 tysięcy. My tego nie mamy. No jak ja nas namaluję? Ale do 12 metra namalowaliśmy tego celnika. Zrobiliśmy dół podobny do tego, co było. Jedno drzewo wyrzuciliśmy do góry. Mieliśmy takie ogromne źrenice, taką z oka ceramiczną. I ta źrenica ceramiczna okazała się okiem potężnego kameleona, który wisi nad tym całym celnikiem Rousseau. I co robi? Zżera motylka. Próbuje przynajmniej zeżreć. No po prostu kapitalny powstaje mural o już nowej historii, nowej sytuacji. Podobnie było z surrealizmem. No, mural, który powstał w zeszłym roku na kilku opowieściach surrealisty, tam był Magritte właśnie, bo się zawsze odnosiliśmy do jakiegoś artysty, ale też był taki motyw surrealistyczny, który moja córka Hania Mikołajek, ona też w malarstwie jest, zaprojektowała takiego lewitującego słonia, który ciągnął motyle. Robili remont, te budynki usunęli. Ja nawet na tym nie wiedziałem, bo wtedy trochę chorowałem, no ale coś mnie tknęło, pójdę, zobaczę to miejsce. Idę, patrzę, kurczę, ściana cała pusta jest, która jest robiona przez firmę. Wtedy nikt do mnie nie zadzwonił. Od razu mówię do chłopaków, do szefa dzwonię, mówię, robicie, no tak, ocieplamy, bo po drugiej stronie jest Caritas. Mówię, no to kładźcie ten tynk gładki. No okej, to tylko my bielą będziemy, to, ale to jak chcesz jakiś kolor, to nam przynieś. Przyniosłem błękit do zabarwienia, położyli nam ten błękit. Syn zrobił przepiękny projekt, no przepiękny, gdzie po prostu wziął fragment obrazu surrealistycznego, no chyba jednego z najbardziej znanych artystów, Salvador Dali, to oprócz tego, że ludzie znają Picasso, to część też potrafi powiedzieć Salvador Dali. To jest taki obraz, gdzie żaglówka płynie przez po prostu duża żaglówka przez ocean i żaglami tej żaglówki są motyle kolorowe. Coś pięknego. I on jako w centrum to umieścił, ale proszę Państwa, nad tymi motylami i nad tą żaglówką, morzem, gdzie ona jest, zresztą bardzo pięknie to jest namalowane przez nas, lewituje dalej ten słoń, który wcześniej też był, ale już 2 razy większy niż był. Wtedy był gdzieś 2 metry, a teraz już ma 4,5 metra. To jest kawał słonia. On jest do góry nogami i ciągną go na takich sznureczkach cienkich motylki i one są ażurowe. Jak one mogą ciągnąć takiego słonia, który tyle waży? Ale robią to. I to wszystko jest nad tą łódką. Ale żeby było jeszcze lepiej, to pod spodem jest, no wiadomo co jest, no morze wychodzi po prostu z plaży, prawda, i tak dalej. Na tej plaży siedzą 2 ogromne motyle, bo one są na pierwszym planie, więc one są bardzo duże. I to wszystko jakby oglądają, prawda? A po lewej stronie, co siedzi? Jak robiliśmy kameleona 400 metrów dalej na końcu tamtego podwórka, no to Zenek, powiedziałem mu, Zeniu, ulep kameleona, żebyśmy wsadzili w szuwary pod tego małego, pod tego dużego kameleona. I Zenek ulepił, ale poszkliwił w niesłychaną franę kolorów. I nie mogliśmy tego wkleić, bo ja mu nie powiedziałem, że tam jest monochrom i tak dalej. I on poszkliwił, tak jak polubił kolor, no to, że to było kolorowe, piękne, taki kolorowy kameleon. Jakbyśmy go wkleili tam, to on by nam rozbił tamto malarstwo. Ale tutaj ten kameleon w tym malarstwie surrealistycznym, tak kolorowym, pełnym tych motyli, różnych form, nagle przycupnął po lewej stronie ten kameleon niewielki, ale jak na ceramikę spory, bo mający gdzieś tak z metr, prawda? Czyli taka ceramiczka niezła, już widoczna. I co on tam robi w tym rogu? Wyciąga język. Józek, mój syn, namalował taką w 3D gałązkę i na tym w 3D malutkiego motylka. I siedzi i chce go pożreć. Proszę Państwa, cała ta historia jest oddalona 400 metrów od siebie. Jest totalnie surrealistyczna, ale jest niesłychanie piękna. Została zrobiona na gruzach, na syfie, na po prostu porzuconym miejscu. I w tej chwili to ogląda, no weekendami, to tysiące turystów z całego świata. Zeniu stworzył książkę, Zenek, który tworzy ceramikę, znaczy taką księgę gości 6 lat temu, czy 7 lat temu z panią Marią Kabzą, która tu mieszka i też przepiękne obrazy maluje i ceramikę robi, mieszkanką. W tej książce, jak obliczył, już są wpisy ludzi z 85 krajów. No proszę Państwa, to nie byłem ja, który się przybierałem i mówiłem, jestem z Meksyku i przyjechałem tu, żeby zobaczyć te podwórka. Taki jest wpis na przykład. Ja nie ściemnam w tej chwili. Nie wiem, czy ten wpis dotyczy, bo nie zapamiętałem z Meksyku, ale osoby, która przychodziła z jednego kraju do Wrocławia, żeby zobaczyć te podwórka. My tego nie reklamujemy, no ale to jest ta dobra strona internetu, prawda? Dobra strona, że przyjechała tu pani z Gany, z Afryki, nakręciła film 45-minutowy o Zenku też, bo spotkała Zenka. Zenek opowiadał o tych podwórkach i puściła to w Afryce.
0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Symbol Wrocławia, słynna budowla i obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Mowa oczywiście o hali stulecia. Historię zabytku poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Jesteśmy w hali stulecia, jest to symboliczne miejsce tak naprawdę dla Wrocławia. Co możemy powiedzieć o historii tego miejsca?
5: Edyta Leszczyńska, kierownik zespołu do spraw edukacji i turystyki. Hala stulecia ma bardzo długą historię, ma już 110 lat. Od samego początku biła rekordy. Pierwszym rekordem było to, że została wybudowana w niespełna 14 miesięcy. Ekipa budowlana ukończyła ją na 6 tygodni przed planowanym terminem zakończenia prac budowlanych, za co pracownicy otrzymali wysoką premię pieniężną. W momencie wybudowania kopuła hali stulecia była największą tego typu kopułą na świecie. Pobiła rekord, który przez wiele lat miał rzymski Panteon. I mimo tego, że kopuła hali stulecia jest większa od kopuły Panteonu, to jest też prawie o 42% lżejsza. Wszystko to za sprawką tego, że użyto bardzo innowacyjnego jak na tamte czasy materiału, czyli żelbetu. Dzięki temu można było wybudować większą, ale lżejszą kopułę. Wiele osób też na etapie projektów, które pokazywał Max Berg, architekt hali stulecia, nie wierzyło przede wszystkim w to, że tak duża kopuła zdoła się utrzymać. Dodatkowo wielu osobom ten projekt się nie podobał. Na przykład porównywali wygląd hali stulecia do pudła na kapelusze i twierdzili, że takiej budowli, taka budowla po prostu nie pasuje do ówczesnego Breslau. Maxowi Bergowi udało się pomysł przeforsować, jednak jest też taka historia związana z tym, że po wybudowaniu hali stulecia należało zdjąć rusztowania, które podtrzymywały całą konstrukcję kopuły, no i też były pomocne podczas budowania i podobno Max Berg poprosił swoich pracowników, aby te rusztowania zdjęli, a oni wszyscy się zbuntowali, wiedzieli, że niczego nie dotkną, bo jak tylko poruszą jakikolwiek element, to cała kopuła runie. No i podobno Max Berg musiał uciec się do podstępu. Poprosił jakiegoś przechodnia, który spacerował sobie gdzieś w okolicy placu budowy, aby pomógł mu zdjąć pierwszy element z tych rusztowań. Oczywiście nie za darmo. Zaproponował mu w zamian złotą markę. Ta osoba, nieświadoma niebezpieczeństwa, zaczęła te elementy ściągać. No i okazało się, że kopuła hali stulecia jest naprawdę dobrze zbudowana, bo jak wiemy, od 110 lat stoi i nic się z nią nie dzieje.
2: Tak naprawdę hala stulecia to nie wszystko. W okolicy mamy też budynki połączone. Czy one były wybudowane w tym samym czasie?
5: Tak. Obok mamy Wrocławskie Centrum Kongresowe, mamy pergolę, mamy pawilon czterech kopuł. Wszystkie te obiekty powstawały jednocześnie. Wybudowano je na setną rocznicę zwycięskiej bitwy pod Lipskiem. I wszystkie one były budowane jednocześnie, jednak nie wszystkie projektował Max Berg. Ponieważ na przykład pergola została zaprojektowana przez Hansa Felciga, tak samo jak na przykład pawilon czterech kopuł.
2: Jakim symbolem była ta hala stulecia wtedy? Dlaczego ją wybudowano tak troszkę więcej?
5: Max Berg wymarzył sobie, że hala stulecia będzie taką katedrą demokracji, w której zmieszczą się ówcześni mieszkańcy Breslau. I prawda jest taka, że wówczas ci wszyscy mieszkańcy, tych wszystkich mieszkańców mogła hala stulecia pomieścić. Dodatkowo we wnętrzu hali stulecia Max Berg wymarzył sobie organy wielkie, które zostały specjalnie dla hali stulecia wybudowane. Na nich miały odbywać się wielkie koncerty organowe. wojennowe i tak też przez wiele lat było. Niestety po zakończeniu II wojny światowej instrument ten został skradziony. Piszczałki, elementy, z których się składał, zostały rozebrane. Jest też taka legenda miejska mówiąca o tym, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że instrument był rozbierany przez samych twórców, ponieważ tak naprawdę w pierwszej kolejności zniknęły takie najważniejsze elementy. I to nas prowadzi do tego, że prawdopodobnie osoby, które to demontowały, doskonale wiedziały, które elementy warto wymontować. To, co udało się uratować, podzielono na dwie części. Jedna część znajduje się w Katedrze Wrocławskiej, gdzie dobudowano nowy, ale mniejszy instrument. Druga część znajduje się na Jasnej Górze w Częstochowie. Jednak tego rekordu tak naprawdę już nie powtórzono.
2: Co możemy powiedzieć o kolejnych latach życia Hali Stulecia? Co tam się działo?
5: Max Berg zaplanował sobie Halę Stulecia jako takie miejsce funkcjonalne, gdzie będą mogły dziać się różnego rodzaju imprezy. Więc na przykład przez wiele lat budowany był tor kolarski pod kopułą Hali Stulecia, na którym kolarze mogli na przykład trenować w zimie. Hala Stulecia służyła też na przykład jako za magazyn żywności przez pewien czas. Odbywały się tam również największe imprezy, koncerty. W Hali Stulecia przez wiele lat było też na przykład Kino Gigant. Ono funkcjonowało po zakończeniu II wojny światowej i nazywało się Kinem Gigant nie tylko ze względu na to, że miało gigantyczną powierzchnię, bo podobno mogło pomieścić 5200 osób, ale też głównie ze względu na gigantyczny ekran, na którym wyświetlano filmy. Miał on wielkość 18 na 20 metrów. I podobno na jeden z seansów, jak zaproszono ludzi na film, w którym była scena z trzęsieniem ziemi, to nikt widzów nie uprzedził o tym, że ktoś wpadł na pomysł, aby krzesełka zamontować w takich specjalnych szynach, które w momencie, gdy w filmie była scena z trzęsieniem ziemi, zaczynały się ruszać. Podobno ludzie uciekli z tego kina z krzykiem. To były lata 50., 60., więc nikt o czymś takim nie myślał. Z tego pomysłu zrezygnowano, a szkoda, bo jak wiemy, dzisiaj takie kina cieszą się ogromną popularnością. Obecnie do Hali Stulecia można przyjść na kongres, można przyjść na targi, można przyjść na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, na przykład na mecze koszykówki. Także Hala Stulecia do dnia dzisiejszego pełni taką funkcję, o jakiej właśnie marzył Max Berg.
2: Czy to miejsce zostało wybrane specjalnie czy przypadkowo?
5: Tak naprawdę w tamtych czasach to były obrzeża miasta i w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się Hala Stulecia, był tor wyścigów konnych. Miasto natomiast bardzo chciało wybudować dużą halę widowiskową, która mogłaby ogólnie, miejsce, które mogłoby pomieścić wielu widzów, wielu odwiedzających. W związku z tym tor wyścigów konnych został zdemontowany i przeniesiony na Partynicę. To jest inna dzielnica Wrocławia. Jest tam też ten tor wyścigów konnych do dnia dzisiejszego. A tutaj postanowiono wybudować cały kompleks Hali Stulecia. No i przede wszystkim Max Berg też, jak wiemy doskonale, świetnie wykorzystał bliskość Parku Szczytnickiego i zadbał o to, aby tutaj na terenie Hali Stulecia była wszechobecna zieleń też przede wszystkim.
2: Hala Stulecia przeżyła wojnę. Czy coś tu było uszkodzone albo zniszczone?
5: W porównaniu do pozostałej części Wrocławia to Hala Stulecia nie ucierpiała zbytnio. Bardziej ucierpiał budynek Wrocławskiego Centrum Kongresowego, który trzeba było dosyć mocno odrestaurować, odbudować. Między innymi w budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego była taka mała kopuła, która niestety uległa całkowitemu zniszczeniu i niestety ona nie została akurat odbudowana. Ale w porównaniu do pozostałej części Wrocławia te zniszczenia naprawdę nie były gigantyczne.
2: Czy możemy powiedzieć jakieś ciekawostki o Hali Stulecia?
5: Pewnie, jak najbardziej. Na pewno największymi ciekawostkami są te, które pojawiały się przy okazji budowy hali stulecia, bo może wrócę do tego, jak w ogóle ta hala stulecia była budowana, że udało ją się w tak rekordowym tempie wybudować. To ogólnie było ogromne przedsięwzięcie. Na placu budowy powstał tartak, powstała wytwórnia betonu. Wszystko było na miejscu, aby ta praca szła bardzo szybko. Na samym środku obecnej hali stulecia zamontowano wysoką wieżę. Wokół tej wieży wybudowano tory w kształcie koła i po tych torach przemieszczały się dwie duże wieże, dźwigi, które były połączone linami z tą wieżą centralną. Po tych linach podawano materiały do budowy hali stulecia i można powiedzieć, że hala stulecia powstała troszeczkę jak z klocków Lego, ponieważ prefabrykaty, na przykład fragmenty ścian, powstawały na placu budowy, następnie były montowane i podawane wyżej. W ten sposób kopuła hali stulecia powstała w zaledwie 18 dni. Natomiast jedno okno w kopule było montowane podobno tylko 10 minut. Więc to jest naprawdę rekordowe przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o na przykład drewno, którego użyto do budowy hali stulecia, którego użyto do tworzenia szalunków, do których wylewano beton, to drewno było wykorzystywane wielokrotnie, aby zaoszczędzić na materiale, no ale też wiadomo, żeby zaoszczędzić pieniądze. Sama kopuła hali stulecia podtrzymywana jest przez 32 łuki i pod tymi łukami znajdują się takie łożyska, dzięki którym na przykład w trakcie koncertów, gdy wytwarzane są wysokie drgania, sama kopuła hali stulecia waży ponad 1200 ton. Opiera się ona na 32 żebrach. Jako ciekawostkę mogę tutaj powiedzieć, że na samym początku na szczycie kopuły znajdowały się czerwone szyby. Max Berg bardzo chciał, żeby tutaj we wnętrzu hali stulecia była taka gra światła i cieni. Jak wiemy, sama hala stulecia nie ma zbyt wielu ozdób, więc to światło miało być taką ozdobą. Niestety po zamontowaniu tych szyb, w momencie, gdy hala stulecia żyła już swoim życiem, okazało się, że przez to, że w momencie, gdy uruchamiano ogrzewanie, wiadomo, że całe ciepło idzie do góry i po zetknięciu się z tymi szybami dochodziło do takiego zjawiska, że ta woda się skraplała, para wodna się skraplała i można powiedzieć, że w hali stulecia troszeczkę padał deszcz. Było to bardzo uciążliwe zjawisko i jeszcze za czasów Maxa Berga zdemontowano te szyby. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe szyby, które mamy w hali stulecia, to Max Berg wymarzył sobie, aby miały one taki mleczno-żółty kolor, Gelb 21. Takie miał oznaczenie. Niestety okazało się, że w hucie szkła pomylono próbki. Przysłano zupełnie inne szyby w zupełnie innym kolorze. Niestety ze względu na pośpiech, który panował przy budowie hali stulecia, nie było już czasu na to, aby całą sprawę odkręcić. Zamontowano więc te szyby, które przyszły. Natomiast przy wielkim remoncie hali stulecia w 2010 roku zostały zamontowane już te szyby, w tym kolorze, o którym marzył Max Berg, a wszystko dzięki temu, że zachowały się próbki z tego okresu, gdy hala stulecia była budowana.
6: Teraz jest to miejsce, które tęskni życiem. Czy w okresie wybudowania hali stulecia dla mieszkańców Wrocławia wtedy też to było takie miejsce i sposób na spędzanie czasu?
5: Tak, jak najbardziej, ponieważ specjalnie w tym celu zagospodarowano tereny zielone, na których ówczesni mieszkańcy mogli wypoczywać. To też tak naprawdę było jedno z nielicznych miejsc we Wrocławiu, w których mogły odbywać się jakieś wielkie wydarzenia. Na terenach zielonych, na pergoli była restauracja, z której można było korzystać. Także jak najbardziej były to takie tereny, które służyły mieszkańcom.
6: Czy fontanna przy hali stulecia była od zawsze?
5: Tak naprawdę fontanna z pokazami pojawiła się 4 czerwca 2009 roku. Została otwarta z okazji 20. rocznicy wolnych wyborów w powojennej Polsce. I to było takim prezentem dla mieszkańców miasta. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się niecka z wodą. Bardzo często w zimie ta woda, wiadomo, zamarzała, więc służyło to jako lodowisko dla mieszkańców. A jeżeli chodzi o same pokazy fontanny multimedialnej, to aby one mogły się odbyć, zostało zamontowanych ponad 300 dysz wodnych oraz 3 dysze ogniowe. Mamy również mnóstwo punktów świetlnych, dzięki którym wyświetlanie pokazów jest możliwe. Sama fontanna multimedialna działa tak naprawdę w sezonie letnim z pokazami dziennymi oraz z pokazami wieczornymi. W weekendy mamy również pokazy specjalne, które przyciągają naprawdę ogromną liczbę widzów.
1: Jak nie bać się pierwszej pomocy, jak dobrze i bezpiecznie ją przeprowadzić u niemowląt i dzieci, sprawdziła to nasza reporterka Hanna Hajłasz.
6: Sprawa niemowląt i dzieci, pierwsza pomoc. Jak wygląda tak naprawdę pierwsze działanie, które powinniśmy wykonać?
7: Tomasz Skątek, ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym od 13 lat. Zawsze oczywiście na początku dbamy o swoje bezpieczeństwo niezależnie od sytuacji. Później, tak samo jak w przypadku osób dorosłych, zawsze na początku musimy ocenić, czy takie dziecko jest przytomne, czy nie. Jeżeli jest przytomne, to dobrze. To już wiemy, że na pewno oddycha. Natomiast jeżeli by nie reagowało na nasze działania, na nasze sprawdzenie przytomności, które wykonujemy w taki sposób, że w zależności od wieku dziecka, u tych dzieci starszych, możemy do niego zagadać, powiedzieć, zapytać się, czy wszystko jest ok, co się stało, czy mnie słyszysz, otwórz oczy. W przypadku tych dzieci starszych, młodszych, na pewno istotna jest reakcja na dotyk, na delikatny bodziec bólowy, szczególnie w przypadku niemowląt, uszczypnięcie, połaskotanie. Jeżeli dziecko reaguje, płacze, krzyczy, no to już wiemy też, że oddycha. Natomiast jeżeli tej reakcji nie ma, to oczywiście sprawdzenie, czy takie dziecko oddycha, czy nie, odchylenie głowy do tyłu, udrożnienie dróg oddechowych adekwatny, w sposób adekwatny do wieku, czyli u niemowląt lekkie odchylenie głowy do tyłu, u dzieci starszych powyżej pierwszego roku życia odchylenie głowy do tyłu przez położenie jednej dłoni na czoło, dwóch, trzech palcy drugiej ręki na kostne części żuchwy, odchylenie tej głowy do tyłu aż do momentu wyczucia oporu, nachylenie się, aby nasze ucho było nad ustami tego dziecka i poszukiwanie tego oddechu przez 10 sekund, czyli ruchów klatki piersiowej, czy będziemy też słyszeć ten oddech i czy będziemy ten oddech czuć. Jeżeli tego oddechu nie wyczuwamy, przechodzimy do resuscytacji, natomiast jeżeli go wyczuwamy, to układamy albo dziecko w pozycji bezpiecznej, w przypadku tych dzieci starszych, w przypadku niemowląt, w pozycji zbliżonej do pozycji bezpiecznej, najlepiej na rękach opiekuna na boku. Oczywiście w każdym tym przypadku, kiedy mamy nieprzytomne dziecko, powinniśmy starać się jak najszybciej wezwać pomoc, natomiast pamiętajmy, żeby też wezwanie tej pomocy nie opóźniało sprawdzenia tego oddechu i ewentualnie wykonania oddechów ratunkowych, jeżeli to dziecko by nie oddychało. Dlatego tutaj dużym naszym sprzymierzeńcem jest telefon komórkowy, gdzie możemy sobie włączyć tryb głośnomówiący i możemy już czekać na połączenie, czy nawet rozmawiać z dyspozytorem, który nam udzieli wskazówek, jeżeli byśmy czegoś zapomnieli, jak mielibyśmy sprawdzić ten oddech, i już możemy w tym samym czasie działać, mając wolne ręce. Jeżeli dziecko nie będzie oddychać, przechodzimy do wykonania 5 oddechów ratunkowych. U tych dzieci starszych powyżej pierwszego roku życia zatykamy nos chwytem klamerkowym, obejmujemy naszymi ustami usta tego dziecka, wtłaczamy do 5 razy powietrze do momentu uniesienia się klatki piersiowej. U niemowląt obejmujemy również nos i usta, czyli metoda usta, usta, nos. Z racji tego, że będzie nam po prostu bardzo trudno objąć ten nos, też wykonujemy 5 oddechów ratunkowych, natomiast tutaj dużo mniejszą objętością powietrza. Mówi się, że taką objętością, którą mamy w jamie ustnej, czyli możemy to sobie tak zwizualizować, że taka ilość powietrza, jakbyśmy chcieli zgasić świeczkę. Bardzo często, szczególnie w przypadku niemowląt, wykonanie oddechów ratunkowych spowoduje, że to dziecko zacznie oddychać, zacznie płakać. Natomiast jeżeli to by nie pomogło, przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt wykonywanych na środku klatki piersiowej, w dolnej połowie mostka. Pomocniczo możemy się tutaj posiłkować linią sutków. Uciskamy dwoma palcami lub ewentualnie obejmujemy to dziecko dwiema dłońmi i całą klatkę piersiową tego dziecka i uciskamy dwoma kciukami. 15 razy i potem idziemy schematem 15 uciśnięć, 2 oddechy. U dzieci starszych uciskamy jedną ręką, również dolna połowa mostka i pomocnicza również ta linia sód. Warto też pamiętać, że jeżeli nie pamiętamy tego schematu dla dzieci, który zaczyna się od wykonania 5 oddechów ratunkowych, jeżeli to dziecko nie oddycha, a następnie 15 uciśnięć i 2 oddechów i kontynuowania w tym stosunku, to możemy oczywiście również zastosować schemat dla osób dorosłych, o którym często jest mowa, czyli 30 uciśnięć, 2 oddechy. Można go również zastosować u dzieci, natomiast wiadomo, że ten schemat z tymi 5 początkowymi oddechami jest dla dzieci tak naprawdę lepszy, ponieważ główną przyczyną zatrzymań krążenia u dzieci jest przyczyna oddechowa, czyli na przykład obecność ciała obcego w jamie ustnej, obecność dużej ilości wydzieliny i szeroko pojęte przyczyny oddechowe.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o jakieś zakrztuszenie, czy w tym przypadku pierwsza pomoc wygląda dokładnie tak, jak pan teraz powiedział?
7: Jeżeli dojdziemy już do tego momentu, do którego nie chcielibyśmy dojść, czyli że to dziecko przestanie nam oddychać i straci przytomność, to jak najbardziej. To traktujemy takie dziecko jak ono jest, czyli jako dziecko, które jest nieprzytomne i nieoddychające. Natomiast jeżeli dojdzie do zadławienia, do obecności ciała obcego w drogach oddechowych tego dziecka, to ono na początku jeszcze będzie przytomne. I to jest moment, kiedy możemy zadziałać, kiedy możemy zrobić dużo, aby do tej utraty przytomności nie doszło. I co tutaj możemy zrobić? W przypadku tych dzieci starszych, powyżej pierwszego roku życia, mówi się też, że po prostu w przypadku tych dzieci, których nie jesteśmy już w stanie położyć sobie na przedramieniu w sposób stabilny, musimy za takim dzieckiem stanąć, a nawet często uklęknąć, aby zniwelować różnicę wysokości. Ewentualnie przełożyć delikatnie przez kolano i jeżeli takie dziecko nie jest w stanie kaszleć, nie jest w stanie mówić, łapie się za gardło, próbuje łapać powietrze, nie mówi, tylko rusza ustami albo mówi, ale w sposób bardzo cichy, nie kaszle lub kaszle w sposób bardzo cichy, to znaczy, że to ciało obce całkowicie zablokowało drogi oddechowe tego dziecka. I co wtedy powinniśmy zrobić? Wtedy powinniśmy tak naprawdę zastosować do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, nasadą dłoni, takim posuwistym ruchem, dziecko pochylone do przodu, do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową. Jeżeli to nie przynosi efektu, to powinniśmy zastosować do 5 uciśnięć nadbrzusza w przypadku tych dzieci starszych, czyli obejmujemy to dziecko od tyłu naszymi dłońmi, układamy je na brzuchu, pomiędzy pępkiem a końcem mostka, wyrostkiem mieczykowatym, rękę kładziemy jedną, która jest zwinięta w pięść, drugą rękę dokładamy i robimy do 5 razy takie szarpnięcie skierowane do siebie i do góry, aby zwiększyć ciśnienie w drogach oddechowych, aby podrażnić przeponę, do 5 razy. Jeżeli to nie przyniosło efektu, to dziecko nie zaczęło płakać, to ciało obce nie zostało wyewakuowane, nie zaczęło kaszleć, przechodzimy dalej do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową. To nie przynosi efektu. Znowu 5 uciśnięć nadbrzusza. Jeżeli dochodzimy w pewnym momencie do takiego momentu, że dziecko traci przytomność, to już rozpoczynamy zabiegi resuscytacyjne. Natomiast w przypadku niemowląt będą tutaj pewne modyfikacje, a mianowicie kładziemy sobie takie dziecko na przedramieniu, wyprostujemy jedną nogę, kładziemy to dziecko, które mamy położone na przedramieniu, na tej naszej wyprostowanej nodze, ewentualnie możemy uklęknąć i wtedy też to przedramię z tym dzieckiem, gdzie również pamiętamy, aby stabilizować głowę tego dziecka, do 5 uderzeń również w okolicę międzyłopatkową, acz wiadomo, delikatniej niż u tych dzieci starszych czy u osób dorosłych. Natomiast jeżeli tych 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową nie przyniosło efektu, to przekładamy sobie takie dziecko na drugie przedramię, aby było klatką piersiową zwrócone w naszą stronę. Odsłaniamy klatkę piersiową, tylko tutaj nie będziemy wykonywać uciśnięć nadbrzusza, ponieważ istnieje ryzyko, że moglibyśmy na przykład uszkodzić wątrobę, tylko będziemy uciskać klatkę piersiową tak jak przy resuscytacji, czyli 2 palce i uciskamy środek klatki piersiowej pomiędzy linią sutków 5 razy, do 5 razy tak naprawdę. Jeżeli to nie przyniosło efektu, to znowu odwracamy to dziecko, 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, do skutku pozytywnego, czyli dziecko zaczyna płakać lub to ciało obce zostało wyewakuowane na zewnątrz, może to dziecko je wypluło albo ewentualnie już jesteśmy je w stanie wyciągnąć. Czyli kontynuujemy do momentu, jeżeli to dziecko nie zacznie płakać, nie zacznie oddychać lub to ciało przez nie zostanie wyewakuowane. Natomiast jeżeli to dziecko przestanie, straci przytomność nam w pewnym momencie, to oczywiście znowu przechodzimy do resuscytacji, zaczynając od tych oddechów ratunkowych, o których mówiliśmy wcześniej. Warto pamiętać o tym, aby szczególnie w przypadku takich niemowląt raczej nie stosować tej metody, którą wielu z nas może kojarzyć, czyli złapanie tego dziecka za nogi i trzęsienie do góry nogami. Nie jest to bezpieczne, możemy uszkodzić stawy biodrowe takiego dziecka, takie dziecko może nam się wyślizgnąć, może uderzyć głową, tak? Możemy jeszcze tutaj ten stan tego dziecka pogorszyć. Warto również pamiętać o tym, aby nie wkładać palcy do jamy ustnej takiego niemowlęcia, szczególnie na ślepo, ponieważ możemy tylko spowodować to, że to ciało obce wepchniemy głębiej. Jeżeli je widzimy, owszem, możemy podjąć próbę ewakuacji, natomiast prawdopodobnie będzie to trudne, może się to nie udać. Warto również pamiętać o tym, szczególnie w przypadku tych dzieci starszych, że bardzo często zdarza się, że takie dziecko ma niedorożność dróg oddechowych, ale tylko częściową, czyli jest w stanie

0: zdolności naszych dróg oddechowych niż nasz własny odruch kaszlu. Dlatego póki to dziecko jest w stanie kaszleć, mówimy, by kaszlało z całej siły, mocno, tak? I prawdopodobnie w zdecydowanej większości przypadków to wystarczy. Natomiast jeżeli nie daje to nam pożądanego efektu i właśnie dziecko już nie jest w stanie mówić, nie jest w stanie kaszleć, tylko porusza ustami, to oczywiście przechodzimy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli uderzenia w okolicę międzyłopatkową i uciśnięcia nadbrzusza.
1: Co możemy powiedzieć o bezdechu u niemowląt?
0: Owszem, to czasem się zdarza. Kolokwialnie mówimy na to lub osoby starsze na to mówią, że dziecko się zanosi, czyli na przykład dziecko bardzo intensywnie płacze, coraz mocniej i w pewnym momencie łapie powietrze i wygląda, jakby nie mogło oddychać. No i tutaj nasze postępowanie jest bardzo proste. Na początku możemy zastosować delikatny bodziec bólowy u tego dziecka, żeby je pobudzić do oddechu i ten delikatny bodziec bólowy to jest połaskotanie, uszczypnięcie na przykład w stópkę i to już często wystarczy, bo to dziecko poczuje delikatny bodziec bólowy i to będzie ok i ono zacznie prawdopodobnie oddychać. Natomiast jeżeli to nie przynosi efektu, możemy również zastosować taki typowy polski sposób, a mianowicie dmuchanie w usta tego dziecka. Również możemy to zastosować. Natomiast jeżeli to trwa dłużej, to dziecko straci nam przytomność, bo tutaj cały czas mówimy o tym, że to dziecko przez chwilę nie oddycha, ale jest przytomne, tak? Ma otwarte oczy, reaguje na ból, to tutaj jest jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli nam straci przytomność, no to oczywiście przechodzimy do tego algorytmu postępowania z nieoddychającym, nieprzytomnym dzieckiem, które ma nagłe zatrzymanie krążenia. Warto też pamiętać o tym, żebyśmy troszkę może pewnych sytuacji nie demonizowali, bo takie rzeczy się zdarzają. Jednak warto pamiętać o tym, że czy zatrzymanie krążenia, czy zadławienia u dzieci nie zdarzają się tak często jak u osób dorosłych. Szczególnie jeżeli mowa tutaj o nagłych zatrzymaniach krążenia. Natomiast zadławienia faktycznie się zdarzają, jednak bardzo często rodzice postępują w sposób prawidłowy, wiedzą co zrobić. Pamiętajmy również o tym, że podstawą tego, aby do tych zadławień nie dochodziło, jest jednak prewencja. Jest odpowiednie rozszerzanie diety, jest również to, abyśmy pamiętali, że odpowiednio należy dzieciom przygotowywać pokarmy, czyli jeżeli na przykład mamy marchewkę, to nie tniemy jej w plasterki, tak? Bo taki plasterek dla takiego dziecka może być trudny do połknięcia, ma taką średnicę, że może spowodować pewną niedrożność dróg oddechowych, tylko na przykład tniemy ją w słupki, tak? Czyli tniemy ją wzdłuż. To samo tyczy się wszystkich owoców tych okrągłych, czyli na przykład winogron, czy jakiś chrupek kukurydzianych, tak? Je też musimy pokroić i dużo lepiej, dużo bezpieczniej jest zawsze, jeżeli tniemy to w słupki, które może i są dłuższe, ale mają mniejszą średnicę, to jest znacznie bardziej bezpieczne dla takiego dziecka. Warto również pamiętać, bo zdarzyło mi się być na takim wyjeździe, gdzie doszło do zadławienia takiego dziecka, że jeżeli na przykład małemu dziecku dajemy czekoladę z dużymi orzechami, to okej, ta czekolada się rozpuści chociażby od ciepłoty ciała jamy ustnej, natomiast te orzechy pozostaną, tak? I one mogą być faktycznie dla takiego dziecka niebezpieczne. Pamiętajmy również o tym, że istnieje taka trochę uniwersalna, niepisana zasada, czyli że dzieciom do 3 roku życia najlepiej nie dawać do zabawy rzeczy i żeby w zasięgu ich rąk nie znajdowały się rzeczy, które bez problemu przechodzą przez tą papierową rurkę, która zostaje nam po opakowaniu ręczników papierowych, tak? Jeżeli coś się mieści przez to, to może być dla tego dziecka niebezpieczne. Jeżeli coś się przez to nie mieści, nie przechodzi, to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że to będzie, taka zabawka będzie dla tego dziecka bezpieczna. Oczywiście również pamiętajmy, żeby w zasięgu tego dziecka, tam gdzie ono się bawi, takie przedmioty również się nie znajdowały. Tutaj dodatkowo jeszcze przy spożywaniu posiłków moglibyśmy sobie powiedzieć o tym, że prawidła naszych babć czy prababć mówiących, że jeżeli na przykład jesz, to się nie baw, jesz, to nie mów, jesz, to nie biegaj, są wbrew pozorom bardzo dobre, bo to też jest prewencja wystąpienia zadławienia, tak? Czyli żeby dziecko sobie siedziało w miarę możliwości grzecznie przy stole, nie biegało po całym domu z tym jedzeniem. Coraz częstszymi sytuacjami, które się zdarzają w kontekście zadławień, jest na przykład sytuacja, że dziecko jedzie w samochodzie, zapięte w foteliku, coś sobie je, rodzic prowadzi, no i w pewnym momencie okazuje się, że tutaj też jest, nagle pojawiła się cisza, no bo dziecko mogło się również zadławić. Pamiętajmy, że jeżeli to dziecko jeszcze jest w samochodzie, to przyspieszamy, hamujemy, skręcamy, działają dodatkowe siły również na to ciało, na ten kęs pokarmowy, który może znajdować się w jamie ustnej tego dziecka, tak? I on też, to też jest dodatkowy czynnik ryzyka w kontekście zadławień u dzieci.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
3: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego.

0: Jego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
1: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda. Przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii. To chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli, tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszem i wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem Bal Wszystkich Świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Balu Wszystkich Świętych, a o Piątym Biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli, tak jak życie, do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: panie Marku, czy ma pan takie tango, Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o Budce Suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu Jan to nie chwaląc się sprawił. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertu w Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii piątego biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W piątym biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział: nie, to musi brzmieć tak, a nie tak, i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc. Choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dejczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotele. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił, który potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak. Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę, słabą, ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te 2 utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj. A to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miał potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedorubą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno, to był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z Cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, Takie Tango i Bal Wszystkich Świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na Takim Tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie, ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że Takie Tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po 2 czy 3 latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej! Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął 2 koła, za obie rzeczy. A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął? To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Marcus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. a tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał. Ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty bigbitowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji, ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
2: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
4: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radę.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Maryla regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia swojego wieku i dorobku

świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No, oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego.
2: SK2.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

ma prawo nawet trochę dłużej pospać. Poranne radio, do śniadania. W Radiu SK2 w niedzielę zaczyna się o 9. Dzień dobry, cześć i czołem, Dawid Wajda, cała Polsko. Wstajemy, budzimy się, przygrywamy dobrze, bo po polsku, jak zawsze zresztą u nas. By w niedzielę wstawało, jadło, myło i co tam robicie, wszystko lepiej.

piżamce, na bosaka, po mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny, tak na pierwszych miejscach, dwóch wymienione, ale jest jeszcze Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Pschalis. Nie, przepraszam, Paschalis. Paschalis. Paschalis. Paschalis. To Paschalisów też bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Daria Zawiałow chyba studiowała medycynę, bo twierdzi, że to wszystko jest okej. Okay. Jest w medycynie też syndrom złamanego serca. Takotsubo. Kardiomiopatia takotsubo. To jest syndrom złamanego serca. Nagłe, przejściowe osłabienie mięśnia sercowego, zazwyczaj lewej komory, które nie wynika z zablokowania naczyń wieńcowych, jak w zawale, ale z ich skurczu wywołanego ogromnym stresem. Nazwa pochodzi z Japonii, opisano to w 1990 roku. Serce podczas skurczu przyjmuje podobno kształt garnka japońskiego do połowu ośmiornic. Tako oznacza ośmiornica, a tsubo garnek, dlatego to jest syndrom takotsubo. Ale skoro jest okej, da się to wyleczyć, to najważniejsze. Najpierw jest długość dźwięku samotności, a później rzeczywiście wszystko jest okej. Teraz już właśnie grupa Myslowic.

0: Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze o robocie więcej nie myślimy. Od jutra dopiero. Dzisiaj ostatni dzień weekendu i cieszymy się nim. Mam nadzieję, że pogoda sprzyja do jakichś wycieczek, które możecie na dzisiaj uskutecznić. W tej godzinie zagram wam jeszcze Jugopolis z Pawłem Kukizem. Będzie także grupa Happy Set.
1: Reklama.
2: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
3: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
10: I po reklamie.

0: Polskie utwory mają to do siebie, że z czymś nam się kojarzą. Na 100% polskiej muzy w Radiu SK2 ten konkretny od Happy Set mi osobiście kojarzy się z juwenaliami. A o juwenaliach w kolejnej godzinie troszeczkę pogadamy, bo coś będziemy mieli od przyszłego tygodnia dla Was.
1: Reklama.
2: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Z tej strony Kacper Michalak. Czas na kolejne studenckie imprezy na Dolnym Śląsku. Już w środę i czwartek, 20 i 21 maja, odbędą się Juwenalia Wrocław Razem pod Tarczyński Areną. Studenci będą się bawić do hitów Happy Set, Guziora, Białasa, Kasilins, Lor czy Lemon. Pod koniec maja dwudniowe wydarzenie także w Wałbrzychu. Tam przewidziano kolorowy przemarsz studentów, grę terenową i kino pod chmurką. Wystąpi również Happy Set już 29 maja w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
6: Sponsorem programu jest Tempur Silipol. Właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
0: SMS-a dostałem. Wszyscy śpią, a ja z miotłą zapylam po całej chałupie. Iwona. Iwonko. No, takie są przez czasy, że jak nie ma w tygodniu, to trzeba nadganiać w niedzielę. By sprzątało się lepiej dla wszystkich już sprzątających. Dawid Wajda i najlepsze polskie hity. Cześć ponownie.

młodości świat. Siła młodzieży i nowych polskich brzmień. Maciej Musiałowski i Flora. Radio SK2. Za chwilę grupa Perfect. Ja teraz o całej elicie. Polskiej elicie. Afromental. Bracia Figo Fago. DJ Kuba. Enej. Kacperczyk bracia. Kizo. Kuban. Lux Torpeda. Łydka Grubasa. Maryla Rodowicz. Michał Szczygieł. Problem. Będzie Tymek. Będą Wilki. Będzie Żabson. Mówię oczywiście o festiwalu studenckim. Kortowiada. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. Od przyszłego tygodnia zaczynamy rozdawać, więc bądźcie czujni i słuchajcie nas w przyszłym tygodniu uważnie.

Kolejny dzień to kolejny sezon naszego życia z sezonem Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. Już za chwilę Urszula. Dzisiaj dużo świąt w kalendarzu. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Jest też Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, czy, uwaga, Światowy Dzień Pieczenia. Więc wiem, że nie pracujemy, ale może coś pieczemy, więc życzę, żeby wam się dzisiaj wszystko upiekło, czy dosłownie, czy w przenośni. Jeśli coś pieczecie, dajcie znać. 726 826 826.

0: nikt już nie odwiedza.
1: Tak sobie myślę, że utwory grupy Jam na pewno były grane na tym ognisku na Mazurach, w Mikołajkach, na naszej mazurskiej majówce z radiem SK2. Zakończyliśmy już drugą edycję naszego wspaniałego wyjazdu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie powtórka z rozrywki. Kto wie, może udałoby się nam namówić syna Ryśka Ridla, czyli Sebastiana, i grupę Jam, żeby z nami pojechali na tą majówkę. To by dopiero się działo. Oczywiście wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie, jeśli kogoś to ominęło, jak bawiliśmy się w tej edycji mazurskiej majówki z radiem SK2. Tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję na powtórkę za rok.
2: Reklama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Na marchewkowe pole to trzeba uważać, bo dopiero co zasiane. Nieposionym, jak to mówił klasyk polskiego internetu. We wrześniu marchewki będą zbierane, te polskie wtedy plony tego, co zasialiśmy, zbierzemy. A w Radiu SK 2 marchewkowe pole na finał tej godziny od grupy Lady Punk. Po godzinie 11:00 Kwiat Jabłoni, Kobra Nocka, Ania Karwan. Pamiętajcie, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK 2. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: Tu nie będzie wyjątku. 11 godzina jest zarezerwowana zawsze równiutko na pozdrowienie dla wszystkich kotleciarzy, którzy tłuką na schabowe dzisiaj. Pozdrawiamy czule. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz. Dawid Wajda. I zapraszam.
1: Najlepsze, najlepsze polskie hity.
5: Polskie hity.
1: SK2.
6: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Niedzielna euforia od Kamila Bednarka na antenie Radia SK2. Pozdrawialiśmy tych, co tuką kotlety na schabowe, ale dzisiaj przecież ten dzień pieczenia. Może ktoś piecze schabowy, tego nie wiem, ale są tacy, co pieką inne rzeczy.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka. Właśnie dzisiaj zaczęłam urlop i piekę chleb dla znajomych. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ten domowy to najlepszy. Kilka dni i on dalej jest zdatny do jedzenia. Troszeczkę zazdrościmy, może niektórych zainspirowaliśmy, bo upieczenie chleba to wbrew pozorom nie taka trudna sprawa.

wszystkie związki, które są w stagnacji. W tym momencie powinniśmy pozdrowić. Życzymy, żeby się wszystko wywiązało i żeby nie było to tak skomplikowane, jak w tym utworze Moniki Brodki. Dziewczyna mojego chłopaka. O, tak się czasami zdarza dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami z kolei teraz. Doda, melodia, ta melodia jest dobra na wszystko.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie i w przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak będzie, także Mencer, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
2: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
2: I po reklamie.

narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK2 za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu, znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się

0: ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Z tej strony Kacper Michalak. Trwa pierwsze w tym roku gastromiasto na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu. Na miejscu masa restauracji z różnorakim jedzeniem, do tego można skorzystać ze strefy rozrywki i chillout. A jeśli nie możecie wpaść w ten weekend, to nic straconego. W planach są już kolejne edycje tegorocznego gastromiasto. Na bulwarze Dunikowskiego ponownie spotkamy się w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, także głodni na pewno tam nie będziemy. Szczegóły na gastromiasto.pl.
3: Sponsorem programu jest Tempur Sili Polska. Właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
6: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12.32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid Wajda. Cześć ponownie.

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór od Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Marius Manx. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj w zakalce, ale czasami się udaje, ale no, można powiedzieć, że średnio daje żar.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne, jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, no zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze. Bo gdyby grzybiarze pracowali w służbach celnych, to nic by nie znaleźli. Oni zawsze mówią, chodzą i mówią, tu nic nie ma, tu nic nie ma.

0: też sobie śpią w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan i mu mówię, Evi Valarte, niech żyje sztuka, jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się także w Messiahach.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.

0: Waziarnista, kilogram. Teraz taniej, to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: I po reklamie.
5: Od Mazur po góry, szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum, na zachodzie 17, nad morzem 13. Widzę, w takim razie w SC2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.
6: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
5: Ostre, jak papryczki piri piri, gitary Roberta Gawlińskiego, Patrycji Markowskiej, Lady Punk, a ta śmiga od Mamamoo.

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie. Jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. SK2. Bangaranga, czyli spadaranga. Ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SK2. I to jest ranga.

Sound and Grace w SC2 100 to tytuł tego numeru. W SC2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później niż godzinami czekać na lawetę. SC2.

0: Trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetą Idą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. To będzie ostatnia reklama.
12: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
2: I po reklamie.

0: Sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grubson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejosz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza

0: właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
1: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Pednarek z pogotowia ratunkowego.
2: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
1: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
3: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
4: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
5: Mistrz Kolejosz! Mistrz! Mistrz Kolejosz!
1: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
6: Przysłowie jeszcze na dziś.
1: Tak?
6: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie. Mhm. Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
1: Powiedz mi, jak to skomentować?
6: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

0: dwie Julki, Jagoda i Paulina, czyli zespół LOR w SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity.
1: SK2.
0: A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: Bledka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medal.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą Still Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

0: Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo bogactwem, ale umówmy się, dobra. Mirek z dwoma garażami i z grillem murowanym też jest takim lokalnym Billem Gatesem.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.

0: posprzątam i już wstawiam pranie i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK 2, a już za chwilę godzina 15. I najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz

0: Polska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
1: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
0: A finał Ligi Mistrzów o 20:30. Wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Obrons zagra z tureckim Ziratem.
2: Coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
0: Oby. Trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie brązowo, złoto-brązowa niedziela.
2: Tak, to są dorośli faceci. Co to dla nich trzy sety?
3: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
2: SK2. Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać. O wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
0: Trzymamy.
2: No, wolne duchy, zaczynamy.

0: A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video. 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem. Albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie.
1: SK2

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła. Przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwy ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało. Miasta.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli i słowa w SC2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11.
1: SK2.
0: Piłkarze ręcznie sobie myślą, a rzucić to wszystko.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
16: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
18: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
19: Jak tak, to Allegro.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
22: I po reklamie.

0: kapsle, klasy, ale też składakiem się jeździło albo rolkami po osiedlowej ulicy, a teraz to są rolki w telefonie. Jak wy wspominacie młodość? Jeremi i Artur Sikorscy tak właśnie przywołują wspomnienia tym numerem Młodość w Wesce 2. Za moment 17 i sprawdzone newsy, również te z druku kierowcy dajcie głośniej, bo są utrudnienia i korki.
1: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Z tej strony Kacper Michalak. Czas na kolejne studenckie imprezy na Dolnym Śląsku. Już w środę i czwartek, 20 i 21 maja odbędą się Juwenalia Wrocław Razem pod Tarczyński Areną. Studenci będą się bawić do hitów Happy Set, Guziora, Białasa, Kasilins, Lor czy Lemon. Pod koniec maja dwudniowe wydarzenie także w Wałbrzychu. Tam przewidziano kolorowy przemarsz studentów, grę terenową i kino pod chmurką. Wystąpi również Happy Set już 29 maja w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
14: Sponsorem programu jest Tempur Silipol. Właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
17: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu. Podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka.

Albo po prostu ma różowe okulary. Sama chyba z C2. Czytam w internecie, że nepalski przewodnik bije rekordy świata, nie ma co robić. Kamil Rita Sherpa po raz 32 zdobył najwyższy szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę. SK2.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

A tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry, co ja robię tu w SC2, są pierwsi odważni synoptycy, widzę. Wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: Bo rozbijają szklany sufit. Tree of Us w SC2. Lepiej przebić się przez szklany sufit niż wiertarką przez ścianę do sąsiada.
1: SK2.
0: I to każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz już za chwilę.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: On kocha ją, a jej nie kocha, ale to ona zawsze będzie tą pierwszą. Westy 2, Urszula i Anioł wie, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, siatkarskie emocje i walka z pogodą w górach.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eskid 2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
7: W ciągu minionej doby na hali gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
6: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluronsi MC Warta Zawiercie.
8: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
6: gorący
8: wyskoczyło.
6: News.
8: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
6: Brawo!
8: Pokonaliśmy Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki.

0: czas.
1: Maciek Musiałowski, Flora Westy 2.
0: SK2.
1: Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans. Wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w domu. Nawet jestem przekonany na 100%. To wałek do ubrań. Taki ten wałek z taśmą klejącą, która to zbiera wszystkie paprochy i faflochy z naszego ubrania. Tym warto potraktować ubranka, jak wrócimy właśnie ze spaceru, załóżmy. Po lesie, czyli w lesie, wrzucamy rolki na telefon, a potem rolką traktujemy ubrania. SK2.

0: No w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę. SK2. Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabalowali. Oddział zamknięty, obudź się w tej godzinie w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
6: I po reklamie.
7: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity.
7: SK2. SK2.
9: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi dzisiaj. Zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska-Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skąd 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: I to tu?
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. To będzie ostatnia reklama.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
19: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
20: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
19: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również oferty z USA i Włoch. I jeszcze na koniec Siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
21: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który

0: kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko, przez a wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: SK2. W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
0: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
1: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
0: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
1: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
0: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

tym tygodniu 5 hitów, to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: 2.
1: Radio SK2.
2: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: I po reklamie.

0: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Zamiast sznura aut, koce piknikowe, wianki i niedzielne spacery. Dziś dolnośląski odcinek A4 kojarzy się wyłącznie z gęstym ruchem i ciężkim tranzytem. Jednak w pierwszych dekadach po wojnie ta odziedziczona po III Rzeszy arteria żyła zupełnie innym własnym rytmem. Wrocławska wystawa na środkowym pasie latem Trawa była wysoka odkrywa tę zapomnianą społeczną historię dawnej drogi. Kuratorka ekspozycji Agata Ciastoń w trakcie wieloletnich badań w archiwach dotarła do niezwykłych wspomnień mieszkańców regionu, o czym opowiedziała naszemu reporterowi Miłoszowi Stępniowi.
2: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem kuratorką i badaczką i obecnie przygotowuję w Muzeum Architektury wystawę na środkowym pasie latem Trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
3: Tytuł wystawy brzmi bardzo poetycko, ale dotyczy betonu i asfaltu. O czym dokładnie opowiada ta ekspozycja?
2: To jest ekspozycja, dla której pretekstem jest autostrada A4. Jej dolnośląskie odcinki, ale jeżeli spojrzymy w głębiej, no to jest opowieść o takiej skomplikowanej tożsamości Dolnego Śląska, ale też dolnoślązaczek i dolnoślązaków i o tym, jak wygląda nasza historia tutaj już na tak zwanych ziemiach odzyskanych, ale także o tym, jak ta nasza historia splątuje się z tym, co kiedyś było niemieckie. Więc tak jak powiedziałam, no ta autostrada może być też takim rodzajem metafory, która splata ze sobą te dwa światy, tą polskość i tą niemieckość, tą teraźniejszość i to, co było kiedyś.
3: Historia tej drogi to zderzenie dwóch światów. Jak potężna autostrada III Rzeszy stała się dla powojennych dolnoślązaków miejscem niedzielnych pikników i spacerów?
2: No to jest ciekawe pytanie, dlatego że rzeczywiście doszło do takich nietypowych wydarzeń i nietypowych sposobów używania autostrady, dlatego że w czasach powojennych, w tych wczesnych latach 50., ale właściwie aż do 60., 70., mało osób miało samochody, żeby w ogóle się przemieszczać po tej jedynej w Polsce istniejącej wtedy autostradzie. A jeżeli już miały te osoby samochody, no to tak nie do końca było, gdzie, dokąd nimi jechać. No i robiąc badania do najpierw mojej książki, a później do wystawy, natrafiłam na opowieści o tym, że właśnie odbywały się rodzinne wycieczki na autostradę, czyli żeby spędzić czas na autostradzie. No i też im głębiej szłam w te badania, tym okazywało się, że wręcz właśnie były rodziny, osoby, które lubiły spędzać czas przy tej drodze, robiąc sobie pikniki, jeżdżąc na rowerze, czy nawet spacerując w ogóle właśnie po tej pustej drodze i właściwie to pomyślałam sobie, że był to może też taki sposób oswajania tych poniemieckich ziem.
3: Właśnie, bo przestrzeni i miejsca było dużo, trawy też było dużo i lasów. Czemu akurat upodawali sobie A4?
2: Ciężko mi powiedzieć, ale mam na to taki pomysł, że może w tych czasach wczesnopowojennych, kiedy Wrocław był jeszcze w ruinie, no bo przecież ruiny tutaj były aż do lat 90., no to być może ta przestrzeń autostradowa była taka uporządkowana i dawała takie poczucie bezpieczeństwa i dlatego ludzie lubili spędzać ten czas. No było zielono, cicho, spokojnie, no to w sumie czemu nie?
3: Jedno autko na jakiś czas?
2: Tak, teraz to się wydaje niewyobrażalne. Jak sobie jedziemy A4, no to jest zupełnie inne miejsce niż wtedy.
3: Ekspozycja mocno opiera się na osobistych historiach. Jaki obraz tej trasy wyłania się z ludzkich wspomnień, do których pani dotarła?
2: Powiem coś może zaskakującego, że taki sentymentalny. Czyli rzeczywiście w tym tytule na środkowym pasie latem Trawa była wysoka, no zamknięte jest to takie letnie wspomnienie i taka tęsknota za tymi czasami i za wyglądem tej trasy, który już nie powróci. Ale nawet ludzie z sentymentem wspominają to, że były te wypaczone betonowe jeszcze poniemieckie płyty, które wydawały taki charakterystyczny dźwięk. No przez to, że to miejsce no, było takie mocne i dawało może jakieś takie mocne wizualne i też słuchowe wrażenia, kiedy się po tej tak zwanej Patatajce jechało, no to ludzie to po prostu dobrze pamiętają. Jakoś może to, co wtedy było nie do końca dobre, no to dzisiaj jawi się jako takie no, miłe wspomnienie.
3: Historii tego swetra nie znamy, a historię tych płyt możemy poznać jakoś? Czemu to akurat były płyty?
2: Czemu to były betonowe płyty? No to była taka technika budowy dróg wymyślona w III Rzeszy, no bo to jest spuścizna jeszcze poniemiecka i duma właśnie Adolfa Hitlera III Rzeszy. No i ta technika polegała na tym, że na miejscu lewano betonowe płyty grubości 20 cm. Jeszcze co ciekawe, między te płyty a podłoże gruntowe wkładano papier, który miał zapobiegać odsysaniu wody z tej mieszanki betonowej, żeby ona za szybko nie wysychała. Nie, zasysaniu wody, już teraz nie pamiętam, może się mylę. W każdym razie, no ten między grunt a beton był wkładany jeszcze dodatkowo papier. No i może to będzie zachętą do odwiedzenia wystawy. Będziemy też mieć fragmenty w ogóle tego historycznego betonu na wystawie. Będzie można go zobaczyć.
3: Na wystawie zdarzają Państwo labirynt archiwów ze sztuką współczesną. Jak zaproszeni artyści zinterpretowali przestrzeń i historię autostrady A4?
2: W taki nawet zaskakujący dla mnie sposób. Te osoby, które zaprosiłam do wystawy, one zostały zainspirowane właśnie moją książką, tą opowieścią. I z jednej strony pojawiają się takie prace, które mają w sobie taką miękkość i właśnie takie letnie wspomnienia jak praca Alicji Bielawskiej, ale z drugiej strony możemy to skonfrontować z pracą taką dosyć brutalną Ewy Axelrad, która nazywa się Chłonna, jest kawałkiem bariery energochłonnej, wyglądającej w taki sposób, jakby doszło do zderzenia pojazdu z tą barierą, czy też z jeszcze innej strony pracę Piotra Peskiby, wrocławskiego artysty, który zrobił odlewy z brązu z obiektów znalezionych przy tej trasie, więc dużo różnych pomysłów, w jaki sposób można tę historię opowiedzieć. No i to wszystko jest przemieszane z materiałami archiwalnymi, z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej, między innymi i z fotografiami archiwalnymi z polskich i z niemieckich źródeł.
3: Czy ci artyści mają jakieś wspomnienia albo wspomnienia rodzinne z tą autostradą, dlatego dołączyli do tego projektu?
2: Z tą konkretnie autostradą nie, ale wiele osób w ogóle ma takie wspomnienia, może nie wspomnienia, ale pozytywne skojarzenia w ogóle z drogą, z przemieszczaniem się i w ogóle z taką chęcią zauważenia w ogóle tej trasy, czy jakiejkolwiek autostrady jako właśnie miejsca, a nie tylko tranzytu. A właściwie może kłamie, bo Łukasz Wojciechowski, który z jednej strony jest artystą, a z drugiej strony jest też architektem wystawy, on, jego praca jest poświęcona konkretnemu odcinkowi wręcz A4, między tuż w okolicach Legnicy, kiedy ta autostrada staje się taka różnorodna przez to, że jest kilka zakrętów i kilka wzniesień, czego w ogóle ta trasa jest taka mało atrakcyjna. No i on właśnie ma taki szczególny sentyment do tego odcinka legnickiego, no bo jadąc między innymi do Berlina, no się tak dobrze kojarzy, no bo jest taki inny po prostu.
3: Zanim powstała wystawa, wydała Pani książkę i spędziła lata w archiwach. Co było dla Pani największym zaskoczeniem podczas odkrywania warstw tej drogi?
2: No to na pewno te pikniki, właśnie to, w jaki sposób w powojennej Polsce ludzie już myśleli o tym miejscu właśnie tak z takim dużym sentymentem, ale też zaskoczyła mnie w ogóle liczba, ilość wydawanych materiałów jeszcze w Rzeszy, które były takimi materiałami propagandowymi, które właśnie propagowały ten projekt budowy autostrad Rzeszy, że tego było bardzo, bardzo dużo i one były niesamowicie różnorodne, bo to były i czasopisma, i książki, jakieś ulotki, w prasie się bardzo dużo o tym projekcie pisało i właściwie to myślę, że na pewno nie poznałam wszystkiego. To było wręcz budowane dla przyszłości. Myślano o tym bardziej niż w charakterze trasy, tranzytu. Myślano o tym projekcie jako takim, który będzie reprezentował Trzecią Rzeszę jako kraj, który jest takim innowacyjny i który buduje, tworzy nowe technologie i wprowadza nowe rozwiązania, więc myślano o tym też, jak to będzie wyglądało dla przyszłości i co, jak Rzesza dzięki temu będzie reprezentowana, jak będzie widziana przez inne kraje, więc tak jak powiedziałam, ten aspekt propagandowy był bardzo ważny.
1: Wystawę łączącą sztukę współczesną z archiwami o betonowej patatajce można oglądać w Muzeum Architektury we Wrocławiu do końca sierpnia. Wybierz się na spacer po Bazylice, nie wychodząc z domu. Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zaprasza nas na wirtualny spacer po Bazylice. Dzięki niemu możemy zajrzeć do różnych zakątków świątyni, także tych na co dzień niedostępnych. Z kustoszem sanktuarium i proboszczem Bazyliki, księdzem Piotrem Filasem, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
4: Trzebnicka Bazylika to obiekt ważny nie tylko dla Trzebniczan, ale także dla Dolnoślązaków, dla osób związanych z tym regionem zarówno obecnie, jak i przed laty. Wszak historia Świętej Jadwigi sięga set lat wstecz, ale nie każdy może tutaj przyjechać osobiście, choćby ze względów zdrowotnych i wychodząc naprzeciw takim osobom, kilka lat temu Trzebnicka Parafia przygotowała wirtualny przewodnik po Bazylice. Jak to się stało, że postanowiliście taką wirtualną ścieżkę do zobaczenia Trzebnickiej Bazyliki przygotować?
5: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. To są czasy współczesne, które po prostu idą z takim postępem. Wobec powyższego ubolewałem w ogóle, że tego jeszcze tutaj nie było, bo to już w wielu sanktuariach dawno się pojawiło i tutaj czułem taką, jak przyszedłem do Trzebnicy jako proboszcz, czułem taką potrzebę, żeby od tej strony takiej elektronicznej czy takiej, powiedzmy, na odległość to przybliżać wszystkim, którzy to chcą zrobić. W czasie COVID-u być może to był taki dobry moment, taki troszeczkę wiatr w żagle, że nie można było się poruszać swobodnie i tak dalej, więc można było te niektóre rzeczy wirtualnie przekazywać. No i pojawiła się taka koncepcja, żeby powoli, w miarę możliwości jakichś tam funduszy, tą bazylikę udostępniać. I rzeczywiście, jak popatrzymy teraz, już bardzo niewiele pozostało, jeżeli chodzi o wirtualny spacer, ale też trzeba pamiętać, że to nie wszystko, co mamy, bo dopiero jakieś takie pierwsze próby językowe zostały wprowadzone. Po to, że mamy to w miarę dobrze opracowane po polsku, to już jest jakąś naszą radością, ale potrzeba też, bo bazylika ma taką rangę międzynarodową, żeby to było opracowane w kilku językach, na pewno w języku angielskim, niemieckim, pewno hiszpańskim, dlatego to jeszcze jakoś tam przed nami, ale jest to już na tyle dobrze zrobione, że można sobie spokojnie, płynnie przechodzić pomiędzy poszczególnymi częściami naszej świątyni. Oczywiście z tym też jest związane wirtualne muzeum, bo to stanowi jakąś taką integralną całość. Spacer to jedno, natomiast to, co znajduje się w takiej przestrzeni do zobaczenia, związane jest nie tylko z tymi dziełami sztuki, które mamy choćby, ale związane też jest z takim dziedzictwem, które posiadamy, czyli to, że można już niektóre utwory o świętej Jadwidze na tej wirtualnej stronie, w wirtualnym muzeum posłuchać, to jest jakąś taką całością tego pięknego dzieła.
4: Projekt realizowany jest od kilku lat, mówi ksiądz, jeszcze nie wszystko udało nam się przenieść do sieci, ale co w tym momencie już możemy zobaczyć, jakie pomieszczenia, jakie części, czy to bazyliki, czy całego kompleksu budynków?
5: Faktycznie jesteśmy na takim etapie, że to już jest cała bazylika, więc tutaj pod tym względem z takich głównych rzeczy to już niewiele zostało, może tylko do udoskonalenia. Natomiast jak wejdziemy na stronę wirtualnego spaceru, to możemy już nawet po niektórych zakamarkach na co dzień niedostępnych po prostu już się swobodnie poruszać. Punkt po punkcie to widzimy to wszystko, co jest w środku, czyli całość bazyliki, nała główna, na wyboczne, prezbiterium, wschodzimy do krypty, jesteśmy w kaplicy świętego Jana Chrzciciela, wchodzimy do zakrystii. Niebawem będzie też do pokazania muzeum, które jest na etapie takiego przebudowywania, dlatego że to wszystko, co znajdowało się w Białym Domu, częściowo zostanie przeniesione do górnej części zakrystii, która do tej pory nie była ogólnie dostępna, a myślę, że w najbliższej przyszłości już będzie, bo jesteśmy już na etapie zamówionych mebli, więc tutaj jest gro takich rzeczy, które na co dzień były skrzętnie schowane w szafach czy szufladach, a stanowią konkretne wspomnienia z historii, mające kilkaset nawet lat, więc tutaj pod tym względem zachęcam do tego, żeby wejść i zobaczyć tak indywidualnie.
4: Co, jakie artefakty możemy zobaczyć?
5: Możemy zobaczyć na przykład stare ornaty, możemy zobaczyć na przykład relikwiarz świętej Jadwigi z bliska, on na co dzień jest zamknięty w tabernakulum. Możemy zobaczyć na przykład drugą część krypty świętego Bartłomieja, tam jest krata i tylko zorganizowane grupy tam wchodzą. Możemy zobaczyć tą głowę, rekonstrukcję, która miała miejsce w 1993 roku na podstawie czaszki świętej Jadwigi. To są tylko niektóre, które wymieniam. My możemy tam po prostu wejść i po kolei to sobie otwierać, przyglądać, a nawet coś na ten temat poczytać.
4: Czy ten wirtualny spacer dostępny jest tylko w komputerach, czy możemy też w wersji mobilnej zobaczyć to z poziomu naszego smartfona?
5: W każdej formie jest dostępny, także w wersji takiej smartfonowej. Właśnie taka była opcja, żeby dostosować to do czasów współczesnych, żeby można było to swobodnie sobie przeglądać jadąc z pociągiem, czy też będąc gdzieś w takim miejscu, w którym nie mamy ze sobą komputera, czekamy na kogoś, nudzimy się, wtedy możemy po prostu to zobaczyć sobie w naszych komórkach.
4: Jakie plany rozwojowe, jeżeli chodzi o ten wirtualny przewodnik? Ma ksiądz, ma parafia? Co jeszcze chcielibyście pokazać? A może są już inne pomysły? Nie wiem, jakiś audioprzewodnik?
5: Pomysłów jest bardzo dużo, choćby audioprzewodnik, bo widzimy, że nasze możliwości personalne są, jakie są, a pewno będzie jeszcze gorzej pod tym względem, bo powołanie jest mniej. Wobec powyższego też patrząc na innych, co robią, to trzeba będzie dzisiaj tak to usprawniać, żeby można było naszą bazylikę zwiedzać choćby za pomocą audioprzewodników. To są i marzenia, to prawda, ale też idziemy tak w miarę po kolei, bo są pewne rzeczy, które planujemy, czy musimy wykonać w bazylice, natomiast wiadomo jest rzeczą, że to wszystko też się wiąże z finansami, więc to po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary, więc to jak będziemy kończyli jeden etap, zbieramy na następny i będziemy tak powoli to próbowali sukcesywnie robić.
4: Na koniec przypomnijmy, gdzie można znaleźć ten ten wirtualny przewodnik, to wirtualne zwiedzanie Trzebnickiej Bazyliki?
5: Najprościej można wejść na naszą stronę sanktuaryjną i tam po prostu pojawi się hasło wirtualny spacer i klikamy sobie i wchodzimy.
0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Po ponad 80 latach wróciły na swoje miejsce. Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzebnicy odzyskała trzy dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgardzie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. Z proboszczem Trzebnickiej Bazyliki, księdzem Piotrem Filasem, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
4: W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
5: Ksiądz Piotr Filas, salwaturianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. A w ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, no bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rotenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt Dzwony Pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z lasu bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rotenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży. Bo teraz mamy 3 dzwony. Gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon ważący 200 ton został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I to była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon 2-tonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rotenburg-Stuttgart, zostają zwracane tylko 2 dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jako jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów. Wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu. I tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem radę parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy wojewódzkiego konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te dwa dzwony, które są po bokach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te dwa dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. I jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były. Czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy trzech dzwonów, tylko pięć dzwonów. Z tej piątki trzy zostały zabrane, dwa najmniejsze zostają oddane, jeden największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te dwa są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne, spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
4: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z trzebnickiej bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
5: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało. Miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć. A potem, jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więź pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzebnickim, w sobotę po południu tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt tych historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
4: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
5: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków. No i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła. Bo to wszystko, mimo wszystko, jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą albo będą się uczyły, jak to robić. No ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane, no tutaj już musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odlać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to Na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
0: Magazyn muzyczny.
6: W studiu jeden z najbardziej chyba optymistycznych ludzi, którzy chodzą po tym świecie. Witam serdecznie Mariusza Wawrzyńczyka, cześć.
7: Cześć, witajcie.
6: Muzyk i autor tekstów.
7: Oczywiście.
6: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów.
7: Bardziej autor tekstów.
6: Kiedy lubisz pisać?
7: Piszę wtedy, kiedy trzeba, tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
6: Naprawdę?
7: Czyli, tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja, to jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę przy swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji, znajomych lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na moją swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
6: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
7: Sierpień jest cudownym miesiącem.
6: Gorącym.
7: Gorącym, a ja mam gorące serce. Jestem namiętny, szalony i zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Mam też taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, ja wchodzę drugim oknem, a jak ktoś mnie wypchnie tymi wszystkimi oknami, wchodzę drzwiami, a żeby było śmiesznie, a potem czym?
6: Kominem.
7: Oczywiście, że tak.
6: Tak jak ja, jesteś chłopakiem, który lubił bawić się z kumplami na trzepaku?
7: O nie, na trzepaku to nie lubiłem się nigdy bawić, ale już swój debiut zaliczyłem na Komunii Świętej, śpiewałem psalm i było to w 97 roku.
6: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
7: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło do tego
6: festiwalu? Tam też zaliczyłeś debiut.
7: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku. Śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Jest to bardzo stary utwór polskiej legendy, polskiej muzyki rozrywkowej.
6: Mhm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
7: Nie, nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
6: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
7: I jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach, spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską-Lambery, Margaret, Marys Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu. I zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo ciężko pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność. Przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
6: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
7: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od razu. Mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Stopniowo, małymi kroczkami udawało

0: Ze sceny muzycznej poznałem Irenę Santor i to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku,
1: Biała Armia.
0: Nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem, no z 10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24, potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę, tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Bramka i Pawła Sota, które napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej, Marii Rodowicz i Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum, Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i mi powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nowy rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak, Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I polecam.

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. I ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu. To znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki. I śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90. może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
0: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku, relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia. Nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: jaka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzi o ten utwór...
0: Czy on jest komuś konkretnie dedykowany?
1: A nie wiem, czy dedykowany, czy niededykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tym kwestii.
0: Bo ja tak drążę te skały delikatnie.
1: A sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał

0: dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie jazdy pociągiem, więc tam ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
1: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
0: Ja jestem cały czas zahipnotyzowany życiem, po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
1: Dobre, to są dobre czary.
0: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład stałem i zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tina Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
1: jak
0: kogo nie mam.
1: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
0: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
1: Od Tiny Turner załóżmy.
0: Od Tiny Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Marius, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
1: Zbierasz autografy?
0: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj z Adamem Lambertem właśnie w siedzibie tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się. Byłem jednym z czterech osób, które spotkało się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
1: Proszę bardzo.
0: Przyjechałem, Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, grałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię, no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć: Adam, no ja ci ją mogę dać, słuchaj.
1: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
0: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
1: Również, dodatkowo.
0: O, to chyba, że, no... Ty...

0: Czy są jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić i są one w zasięgu ręki? Choć chyba nie ma takich, które się nie spełniają. Tylko trzeba w nie mocno chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się czy nie?
1: Zgadzam się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować, bo
0: na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii? Czy teraz masz już bardziej z górki? Z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic. Zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr, niestety. Ale taka jest droga artysty. Nigdy nic nie ma za darmo. Trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością. Nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko. Naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie. Bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować. Napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski. Piosenka Nie budź mnie doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
0: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha
1: tak,
0: poruszyć, nie?
1: Tymi potrafi.
0: Tekstami.
1: I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie budź mnie. Nie.

to też jest taka ciekawa historia, ponieważ ja się nie spotkałem nigdy z panem Sewerynem, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Pisaliśmy maile, oczywiście dostawałem tego maila o 2-3 w nocy, a ja już od dawna śpię, bo o 23 już dawno się kładę spać. Jak pracowałem w studiu nad piosenką Nie Budź Mnie, którą napisał Seweryn Krajewski, jak ją nagraliśmy, zastanawiam się ze swoim producentem Kamilem Roloffem, słuchaj, a może by poprosić pana Seweryna, czy on by mnie nagrał ze mną duetu? I zapytałem. Pan Seweryn powiedział tak, wiesz co, ja bym z tobą nagrał tą piosenkę, ale nie zrobimy tego, bo owszem, w Stanach Zjednoczonych jest Lady Gaga i Tony Bennett, nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych, młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak m.in. Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje-Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po prostu puszczali buziaczki. Zobaczcie sobie, utwór się nazywa Chcę Ci Powiedzieć. To też jest taki kamień milowy w mojej twórczości, która była później po wydaniu mojej płyty.

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych
1: wszystkich... No jak myślisz, właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie.
0: Na imprezie.
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. Ha, i co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat. Jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: swoją
0: również.
1: Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem ostatnio, czego posłuchałem nowego.
0: Co obejrzałem. Kogo obserwujesz?
1: Kogo obserwuję?
0: A kogo?
1: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
0: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je? Czytasz na swój temat komentarze?
1: Nie czytam komentarzy. Dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście nie zawsze negatywny komentarz albo wypowiedź jest hejtem. Jeżeli ktoś napisze, tą koszulkę to mogłeś ubrać inną, to czasami jest też to rada, tak? Nie przesadzajmy też w drugim kierunku, że wszystko, jak ktoś ma negatywne albo inne zdanie od ciebie, to jest hejt od razu, nie?
0: Konstruktywna krytyka jak najbardziej nikomu nie zaszkodziła.
1: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
0: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe. To teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż.

0: ST2 wyjątkowa osobowość Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

ale teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do Domu Pracy Twórczej w Zaiksie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba jej największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6 utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? Ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu. Ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Mariusz, jak usłyszałeś tę wersję finalną, to powiedziałeś: wow, z tego może być coś dużego. I wtedy pomyślałeś o Eurowizji?
1: Pewnie, że tak. Słuchajcie, ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
0: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
1: A trochę jest. Przewija. Jest taka piosenka Levitating.
0: No.
1: I want you Levitating. To trochę nawiązuje do taki funkowy ten utwór. Przypominają mi się takie moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Monks. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super, mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Krystian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie. No, liczy się też cała ta otoczka, całe te show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę. A nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
0: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
1: I dużo całusków.
0: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
1: Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie polskiej muzyki, polskich artystów. Hello!
2: Magazyn muzyczny.
0: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
3: Witam, dzień dobry.
0: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiąca królewna, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
3: Na pewno nie śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
0: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
3: Tak, to jest moja rodzina. Inne miasto.
0: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
3: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ, tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
0: Czyli masz dwa obywatelstwa.
3: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z bitą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
0: Bo ja wiem, że ty słyszałem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
3: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że no... Ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
0: przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych, masz jeszcze kogoś takiego?
3: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od, wiesz, od szkoły podstawowej aż do teraz.
0: To a propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
3: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało, bo ja ukończyłam, poza tym moim wykształceniem muzycznym ukończyłam też filologię angielską.
0: Spokojnie,
3: i to
0: był mogłabyś taki... uczyć języka angielskiego.
3: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
0: Udzielasz korepetycji?
3: Określam siebie cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
0: Czyli język angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsza.
3: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka, fizyka, to zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
0: Tablica Mendelejewa.
3: No nie, kiedyś miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo jak generalnie to nie jest moja bajka.
0: Ale czujesz chemię z muzyką.
3: Tak, z muzyką
0: czuję
3: dużo
0: chemię. I to jest najważniejsze. Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
3: Tak.
0: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
3: To były takie początki, oczywiście.
0: Wspominasz to? Tak. Bardzo mile?
3: Tak.
0: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
3: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. Ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
0: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
3: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić w coś poważniejszego, że to może być zawód. Bardziej chyba traktowali to jak taki pomysł, żebym miała jakieś hobby, żebym mogła coś robić w wolnym czasie, a poza tym to też jest tak, że granie na jakimś instrumencie rozwija bardzo intelektualnie, więc tutaj podziękowania trzeba wysłać babci, że wpadła na to, żeby zadbać o tą moją edukację i żebym miała tę możliwość nawet, no, chodzić na takie lekcje dodatkowe w Domu Kultury i uczyć się tego pianina.
0: W domu grałaś na pianinie w sukience i byłaś, rozumiem, grzeczną dziewczynką.
3: No.
0: A poza domem to co? Zakładałaś skórzaną kurtkę, glany, wytarte dżinsy, torebka z takimi nitami albo przyszywkami. Zaczynałaś budzić w sobie demony i grałaś w zespole rockowym.
3: Tak, grałam w zespole rockowym, wszystko się zgadza. No myślę, że taki okres buntowniczy trochę w moim życiu, w wieku 16 lat, ale to te lata rządzą się swoimi prawami, to trzeba też powiedzieć, że nastolatkowie potrzebują też takiej możliwości, żeby wyrazić swoje emocje. Ja wtedy wyrażałam to w taki sposób. To było też jakaś próba spełnienia jakichś swoich takich marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
0: Jak się nazywał?
3: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Red Hot Chili Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona.
0: Dobre.
3: Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
0: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
3: My wtedy
0: w
3: nie zarabialiśmy pieniędzy.
0: Okay.
3: Po prostu na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanu.
0: Okej. Okay. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
3: Tak.
0: Jakie zespoły, albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
3: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Baim albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
0: I nasza klasa.
3: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
0: trochę. To, co wtedy było popularne.
3: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
0: Tam trzeba czuć też bluesa.
3: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam tę przyjemność brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni, po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
0: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jak byłaś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś komponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
3: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
0: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
3: oczywiście, jak
0: Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych, niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
3: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w każdym programie, w którym byłam, zawsze zdobywałam same laury i nigdy nikt nie powiedział mi niczego złego, wręcz przeciwnie. Zdarzało się tak, ale próbowałam i nauczyłam się czegoś. Zobaczyłam, jak ten świat wygląda od kuchni. Każda nawet porażka jest też jakimś doświadczeniem. Te doświadczenia musimy zbierać, jeżeli chcemy występować na scenie.

0: Kobieta, która wie, czego chce od życia i osiąga zawsze to, czego chce. Bo nie ma w jej słowniku słowa nie chce. Sonia Masalik w Radiu SK2. W 2022 wystąpiłaś z utworem Tylko Tu na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymałaś nagrodę ZAIX za muzykę do utworu Tylko Tu. Czy to jest jedna z tych najważniejszych nagród, którą trzymasz u siebie na półce, czy może masz jeszcze jakieś inne nagrody, do których czujesz ogromny sentyment?
1: Na pewno nagroda z Opola jest nagrodą wyjątkową. Ona znajduje szczególne miejsce w moim studio. Z takim ogromnym sentymentem patrzę sobie na tę nagrodę. Natomiast też jest to nagroda z konkursu radiowego, którą wygrałam w 2020 roku. To był też taki przełomowy moment jeszcze przed wydaniem singla Nie mówić nikomu. To jest po prostu taka pamiątka właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu. To wisi też u mnie w studiu i to jest taki początek wszystkiego.
0: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Pamiętam. No to był to koncert w Domu Kultury w moim rodzinnym mieście w Piekarach Śląskich właśnie z zespołem takim rockowym, pierwszym moim zespołem. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że był to stres, ale to była taka pozytywna adrenalina. Zresztą zawsze tak jest.
0: A jest coś, co może cię wkurzyć na koncercie?
1: Bardzo denerwuje mnie taka totalna obojętność i ignorowanie kogoś w trakcie występu. Bo zdarzają się osoby, które przychodzą, jakby są, ale na przykład patrzą w telefon i mnie to na przykład drażni. To tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a ja bym na przykład teraz coś odpowiadałabym oczywiście tobie, ale nie patrzyłabym ci w oczy, tylko coś bym pisała w telefonie. No to więc już wolę pana, który coś tam będzie krzyczał, ale będzie to pewnego rodzaju uwaga. On zwraca uwagę na to, co ja robię na tej scenie i jakby poświęca mi ten swój czas i tę uwagę. To już wolę tak niż kogoś, kto jest całkowicie obojętny, ale kto jest bierny, kto uczestniczy, ale jest bierny. O, w ten sposób.
0: A gdybyś mogła wystąpić na scenie z wolnym artystom. Kto by to był?
1: Oj, no to jest długa lista. Od kogo to zacząć? Chciałabym, marzy mi się tak bardzo, też pod kątem tego, że jestem songwriterką, żeby kiedyś zrobić coś z Davidem Guettą. Kiedyś na przykład pojawić się z nim na scenie. Nawet byłam o włos niedawno o to, żeby spełnić to marzenie, ale się nie udało. To może kiedyś opowiem. Tak
0: a
1: będzie.
0: A możesz teraz opowiedzieć?
1: Znaczy, mogę, no. Tam akurat było takie zlecenie, czy też po prostu taki pomysł, piosenkę dla Davida Guetty, że tutaj mamy parę pomysłów, trzeba coś, czy byłabyś chętna, żeby coś porobić, więc ja oczywiście, że jestem chętna, żeby tutaj coś nagrać, żeby David Guetta mógł posłuchać jakichś moich pomysłów do swojej piosenki. Tak songwritersko mogłam się udzielić, ale no sam fakt, robię coś, co później słucha na przykład David Guetta, jest ogromnym wyróżnieniem. To był totalny kosmos, więc...
0: Sonia.
1: Ale nie udało się, tamten projekt nie wypalił, ale to też nie oznacza,
0: że się nie uda.
1: Że się nie uda, bo to mi też pokazało, że widzisz, jeden projekt rodzi kolejny projekt. Może się okazać, że za chwilę będzie kolejny projekt, gdzie gdzieś tam nasze szlaki mogą się przeciąć i dlaczego nie?
0: Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, liczy się tylko odwaga, którą ty masz w sobie. Sonia Masalik w Radiu SK2 jest dzisiaj cudowną gościową, która w 2025 roku wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji z numerem Rumors, czyli plotki. Do Szwajcarii jednak poleciała Justynka Styczkowska, to teraz troszeczkę poplotkujmy, jak oceniasz jej występ. Myślisz, że ty wypadłabyś lepiej?
1: Nie uważam, że wypadłabym lepiej, ale dałabym z siebie też 1000% tak, jak ona to zrobiła. Wiem, jak ciężkie to jest to zadanie. Wiem, jak dużo pracy Justyna na pewno musiała włożyć w ten występ i to było widać. Mi się ten występ bardzo podobał. Uważam, że tam wszystko się zgadzało. No i powiem szczerze...
0: W skali od 1 do 10?
1: To było 10, że dała z siebie 1000%. To było widać. Pracę, to doświadczenie, profesjonalizm, wszystko się tam zgadzało.
0: To a propos ploteczek, jaką najgłupszą, najdziwniejszą, komiczną, nie wiem, niedorzeczną plotkę słyszałaś na swój temat, która cię rozśmieszyła albo wkurzyła i to nieźle.
1: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski, te piosenki.
0: A dzisiaj się okazało, że tak naprawdę to wszystko zasługa babci, która po prostu chciała, żebyś zagrała na pianinie.
1: No tak. I gdzieś tam jakiejś mojej determinacji i tego, że u mnie w słowniku nie było słowa, że się nie da i ja po prostu nie mam zaplecza w postaci bogatych rodziców, którzy mi wszystko fundowali. To jest gdzieś tam jak ciężka praca i jakby kombinowanie też, skąd brać te środki na to, żeby wydać piosenkę, żeby wydać teledysk, bo to też trzeba o tym mówić, że na to wszystko muszą być środki.
0: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
0: Daje.
1: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką, było krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, tak. Wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
0: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim,
1: resztę
0: jakim jest.
1: Akceptuję,
0: wtedy człowiek
1: tak.
0: po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie. Znowu ty.

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato, który jaką skrywa historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie wszystko wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop, tak. To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans, to na pewno. Takie słowo klucz w moim życiu. Ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej. I nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie. Więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszy się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne, co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem.
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona randka, na którą chciałabyś, aby zabrała cię druga połówka.
1: Do jakichś ciepłych krajów, po prostu na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna
1: jesteś. Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład wakacje,
0: na taką randkę
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no.
0: Ciężko cię porwać.
1: No, trochę tak.
0: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
1: Co innego?
0: Dla swojego księcia z bajki.
1: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym mu na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
0: Taką włoską, prościutko.
1: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież z przyjaciółką też można gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto, więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
0: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała.
1: Więc... Oj.
0: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
1: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
0: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty, czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie, samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś scenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem, jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon.
0: Usłyszysz,
1: więc wygląda
0: jakąś
1: to komicznie.
0: Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no to coś, co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz jakąś, ona znowu ma jakąś odklejkę, więc tam on już jest akurat przyzwyczajony, ale...
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz, to łapiesz za dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić i również złapać za dyktafon albo za ołówek i zapisać to na kartce.
1: Bo ja możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś wymyśliłam, poszłam spać, ale zapomniałam.
0: Czyli Sonia, która pracuje 24 godziny na dobę.
1: Tak, ale to jest też taka praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy roller coaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś, co lubię robić, więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuję dzisiaj w swoich social mediach.
0: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
1: Tak.
0: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
1: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka, chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia w dzisiejszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania muzyki niż do określania siebie jako influencer.
0: Kogo obserwujesz na Instagramie?
1: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. Aha. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
0: świat
1: muzykę.
0: Świat mody pewnie.
1: Słucham?
0: Świat mody.
1: Czy świat mody? No
0: jakieś
1: też.
0: Suknie balowe, tam
1: No też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
0: jakieś
1: content.
0: Kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
1: Tak, są. Mam jakiś tam kanał dietetyk powszechni. Nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę. Więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z zdrowym gotowaniem. Czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy. No więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się,
0: sport
1: też jakiś
0: lubisz,
1: sport też. Tak, sportowy jakiś content
0: pływać,
1: też.
0: Tak,
1: tak pływam.
0: No więc... Żabką, kraulem na plecach?
1: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
0: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
1: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w sensie jako sportowiec i nigdy
0: dla
1: nie
0: miałem.
1: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też...
0: Odreagować,
1: żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że utożsamiam siebie bardziej jako songwriter niż jako influencer, chociaż mam świadomość tego, że gdzieś tam to, co robię, jakby oglądają inni i to też na nich wpływa, no bo wiem, jak ja oglądam jakieś różne profile, jak to na mnie wpływa, jak to mnie inspiruje.
0: A czy czytasz portale plotkarskie?
1: W okresie preselekcji to trochę się naczytałam, bo byłam ciekawa, co tam piszą po preselekcjach.
0: Rozumiem, że na twój temat.
1: Też, no bo siłą rzeczy te portale też mnie oznaczały, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś tam coś tam przeczytałam. Kurczę, tak sama z siebie to chyba nie czytam, wolę unikać.
0: To już ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie i w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem, dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli to jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka rada dla tych, którzy też się z tym muszą
1: pracować
0: zmagać.
1: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie, czy pisanie piosenek, to są wszystko jakieś elementy jakiejś mojej terapii, takiej prywatnej, którą sama sobie zafundowałam. To wbudowało we mnie takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy. To nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt. I tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
0: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta zaprosiła nas dzisiaj do swojej bajki. Mamy również okazję posłuchać jej bajecznego kawałka idealnego na lato, który się nazywa Kalejdoskop od Soni Maselik w Radiu SK2. Dziękuję ci serdecznie za naprawdę cudowne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten utwór będzie z wami w lato, najbliższe lato, ale też i kolejne lata.

0: muzyczne.
1: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami z zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Maryla regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tamtą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No, oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2, Kasia Grodzka. Dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
4: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda. Przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii. To chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszem i wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem Bal Wszystkich Świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Balu Wszystkich Świętych, a o Piątym Biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli tak jak życie do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: panie Marku, czy ma pan takie tango Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o budce suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata, chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu „Jan to nie chwaląc się sprawił”. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów w Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii piątego biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W piątym biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział: nie, to musi brzmieć tak, a nie tak, i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc. Choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dajczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotera. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście Tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił, który potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak. Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę. Słabą. Ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te 2 utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj, a to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miał potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedorubą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno. To był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z Cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, Takie Tango i Bal Wszystkich Świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na Takim Tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie, ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że Takie Tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po 2 czy 3 latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej. Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął dwa koła za obie rzeczy. A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął? To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Marcus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał. Ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też, i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty big-beatowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, Choć 4 lata wcześniej, podczas olimpiady w Rzymie, w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji, ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
3: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy.

0: SK2 Wrocław. Wrocław.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

0: SK2 Wrocław.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.